sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka, popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy, wiatr na wzgórzach zbiera.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

0: Zakończyły się prace w Tarnawie Kolonii. Wczoraj spadła tam rosyjska rakieta. Będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Rusza zbiórka podpisów. Raków i GKS z awansem. Polskie kluby walczą o europejskie puchary. Jest 6:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy w akcji, sojusznicy deklarują pomoc, a rządzący ulepszenie procedur. To wszystko po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie. Pocisk spadł wczoraj nad ranem na pole w Tarnawie Kolonii, z dala od zabudowań, nikt nie został ranny. Prokuratorzy wieczorem zakończyli pracę na miejscu incydentu. O szczegółach Michał Skolimowski.
1: Rakieta wtargnęła w naszą przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku Rosji na Ukrainę. Pocisk, jak już wiadomo, był uzbrojony. Gdyby nie spadł, zostałby zestrzelony, tak zapewniali wojskowi. Część mieszkańców obudził potężny huk, innych syreny alarmowe.
2: Nie wiadomo było, czy to nie był próbny. No.
3: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy.
1: SMS-ów od RCB nie było, ale system zadziałał, zapewniają rządzący. Reakcja państwa zostanie jednak dokładnie zbadana.

0: Dana, zapowiedział to premier Donald Tusk. Procedury mają zostać udoskonalone.
1: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
0: Incydent badają śledczy i służby. MSZ zapowiada też kroki dyplomatyczne po ustaleniu wszystkich szczegółów.
2: USA stanowczo stoją po stronie Polski po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, przekazał ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Tom Rose i dodał, że każde naruszenie terytorium sojusznika Waszyngton traktuje bardzo poważnie. Podobne sygnały płyną z innych krajów Zachodu oraz centrali NATO. Rakieta mogła zboczyć z kursu po zakłóceniu jej systemów nawigacyjnych przez ukraińską walkę radioelektroniczną. Tak wydarzenia na Lubelszczyźnie komentuje dr Aleksander Olech z portalu Defense24. Pocisk to najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101.
3: On może spokojnie dolecieć do Warszawy, to jedno. Dwa, może krater na wielkość 10-20 metrów. To nie jest największa zdolność, jaką Rosja ma. Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale uważam, że przy samej granicy Polski takich pocisków na pewno będzie więcej.
2: CH-101 to rosyjska rakieta manewrująca o zasięgu przekraczającym 4000 km. Rusza zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. W mieście pojawiają się wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach, którzy będą zbierali podpisy. W pierwszych dniach startujemy z 15 punktami w 10 dzielnicach, mówi Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej.
4: Wymieniamy aż 11 takich merytorycznych, poważnych zarzutów. Grupujemy je w 4 kategorie. Partyjniactwo. Mamy bezład. Miasto bez wizji, miasto bez gospodarza.
2: Aby zwołać referendum, potrzebne są głosy 10% wyborców w Warszawie, czyli ponad 130 tysięcy głosujących. Rząd Hiszpanii zamyka przejście graniczne z Marokiem w Melilli. To po próbie masowego przekroczenia go przez migrantów. Do niekontrolowanego sforsowania granicy doszło wczoraj około 22. Szturm migrantów trwał też w nocy. W związku z kryzysem rząd w Madrycie wysłał na miejsce wojsko. Dziś uda się tam premier Pedro Sanchez.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: Raków i GKS grają dalej. Polskie kluby awansowały do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zespół z Częstochowy wygrał w rewanżu z Walettą aż 4-0. W całym dwumeczu było 7-1. Z kolei GKS Katowice pokonał u siebie Żilinę 3-1 i odrobił z nawiązką gola straty z ubiegłego tygodnia.
6: I wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania jako GKS Katowice. Z tego powodu bardzo, bardzo jestem zadowolony.
2: Mówi trener GKS-u Rafał Górek. W kolejnej rundzie Raków zagra ze szwedzkim Hammarby, a GKS zmierzy się z Apoelem Tel Awiw z Izraela.
5: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: A my zmierzmy się z tym piątkiem, 31 lipca w kalendarzu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry i zróbmy to ochoczo. Kasia Kozimor,
7: Tomek Waloszczyk
2: i Michał Konopiński.
8: Zapraszamy do 9:00.
5: Radio Plus.
8: A za chwilę kartka z kalendarza.

0: Every Time We Touch to Maggie Reilly w Radio Plus. 12 minut po godzinie 6. Piątek, mamy 31 dzień lipca. Kończy nam się tydzień, kończy nam się miesiąc i co?
1: Rozpoczyna się weekend.
0: Tak
1: weekend
0: jest.
1: Z solenizantami, jubilatami. Imieniny obchodzą dzisiaj Adam, Emilian, Ernesta, Fabia, Helena, Iga, Ignacy, Jan i Lubomir.
0: Wszystkiego najlepszego. Amerykański aktor, producent filmowy Wesley Snipes obchodzi dzisiaj swoją urodziny.
1: Brytyjska pisarka J.K. Rowling.
0: A także Grzegorz Turnał. Wokalista, pianista, kompozytor i poeta. Wszystkiego najlepszego. Tak.
1: Najlepszego wszystkiego. Ewangelia w Radiu Plus jak codziennie o poranku. Zapraszamy już teraz.
2: Jezus przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze tak, że byli zdumieni i pytali: skąd u niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u niego to wszystko? I powątpiewali o nim. A Jezus rzekł do nich: tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.
3: Myślę, że wiele osób, które słuchają dzisiejszej Ewangelii, w tym tekście widzą swoje życie. Zakładam, że jeżeli spotykamy się na tych krótkich medytacjach Słowa Bożego, to razem chcemy zgłębiać to Słowo, ponieważ nam na tym zależy. Chcemy budować relacje z Jezusem. I niejednokrotnie, jeśli chcemy tak nasze życie prowadzić, aby właśnie On był na pierwszym miejscu, aby relacja z Nim była czymś fundamentalnym, to wtedy możemy spotkać się z tymi pytaniami. A czy to nie jest syn tego i tamtego? A czy on nie jest zwykłym pracownikiem budowlanym albo zwykłym pracownikiem korporacyjnym? Co on będzie nas nawracał? Z takimi pytaniami mierzył się Jezus. Z takimi pytaniami mierzymy się i my, którzy jesteśmy Jego wiernymi wyznawcami. Nie przejmujmy się tymi pytaniami.
4: Reklama. Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
5: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
4: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
5: Omoda i Jacob Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
6: Trwa Gdańskie Lato Muzyczne z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku. Od 4 do 8 sierpnia zapraszamy na muzykę w zabytkach Starego Gdańska. Znakomici kameraliści zagrają w Kościele Świętej Barbary, Sali Kameralnej Filharmonii, Kościele Świętego Jakuba, Kościele Świętego Józefa i Ratuszu Staromiejskim. Z kolei 9 sierpnia Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej w swojej siedzibie zagra z pianistą Danielem Ciobanu. Więcej na filharmonia.gda.pl. Energa z Grupy Orlen, sponsor strategiczny. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
7: Po reklamie.

0: O, może być i staw, tylko żeby bezpiecznie było. Bez żadnych szaleństw, proszę.
1: Powinien
0: i na
1: być
0: główkę nie skakać też.
1: Ratownik powinien być.
0: A jak nie, no to tą bojkę możemy mieć za sobą, albo jakieś koło ratunkowe, albo coś. Ratujmy, co się da.
1: No, na pewno trzeba się schłodzić w najbliższych dniach. Jeszcze wracając do kartki z kalendarza i do imienin 31 lipca, 4 sierpnia i 10 sierpnia imieniny obchodzą upał i upalina. No gorąco będzie strasznie. Akurat my synoptycy mówią, że w te dni będzie najgoręcej.
0: Upalątko też będzie. No dobrze, to
1: nie wiem,
0: przed
1: czy
0: nami,
1: będzie takie małe.
0: To przed nami, damy radę, miejmy nadzieję, także dbajmy o siebie. Ranek był całkiem fajny, nawet trochę powiało, więc jeżeli macie coś ważnego do zrobienia i wymagającego dużo energii, to myślę, że rano to załatwmy, a potem to już leżmy pod gruszą.
1: No, oby tak się dało, ale dzisiaj piątek, dzień pracujący.
0: Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości sprawdzimy prognozę pogody. No właśnie, już będzie już w konkretach przewidywalna temperatura, a także jakie tam ciśnienie dzisiaj. 28 minut po godzinie 6 w radiu.

0: Jest w 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lej po pocisku został zasypany. Śledczy zakończyli pracę na Lubelszczyźnie. Na dziś zaplanowali oględziny szczątków rakiety. Przypomnijmy, wczoraj o poranku rosyjska rakieta spadła na pole w Tarnawie Kolonii. Lej po wybuchu miał 10 metrów szerokości i 5 metrów głębokości. Wiadomo, że rakieta była uzbrojona. Nawoływał do zabójstwa prezydenta Ukrainy. Policjanci zatrzymali mieszkańca powiatu nowosądeckiego. Mężczyzna umieszczał swoje wpisy w mediach społecznościowych. Grożą mu 3 lata więzienia. UEFA grozi bojkotem mundialu. To odpowiedź na plany szefa FIFA odnośnie częściowej prywatyzacji Mistrzostw Świata. Federacja zaproponowała sprzedaż 20% udziałów prywatnym inwestorom. 55 federacji zrzeszonych w UEFA jednogłośnie podjęło decyzję o bojkocie mundialu, jeśli FIFA nie zrezygnuje ze swojego planu.
1: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku kontynuuje akcję pod hasłem Daj przyszłość, zostań rodziną zastępczą. Specjalistów z Wydziału Pieczy Zastępczej będzie można spotkać już jutro, 1 sierpnia, na Jarmarku Świętego Dominika. Akcja odbędzie się w godzinach od 13 do 17 na jarmarkowym przystanku Przygoda z Amber Sky przy Targu Rybnym nieopodal sceny. Prowadzący opowiedzą m.in. o wymaganiach formalnych, szkoleniach umożliwiających zostanie rodziną zastępczą i procesie adopcyjnym. Miasto Gdańsk przygotowuje zmiany w sposobie zarządzania cmentarzami komunalnymi. Z końcem kwietnia przyszłego roku sprawy dotyczące obsługi mieszkańców przejmie miasto.
2: Podstawowe zadanie administrowanie, czyli kontakt z mieszkańcami, prowadzenie ksiąg cmentarnych, obsługa właśnie mieszkańców będzie realizowana bezpośrednio przez miasto właśnie poprzez Gdański Zarząd Zieleni.
1: Mówi Piotr Kryszewski, dyrektor zarządzający do spraw Zielonego Gdańska. Zmiany wejdą w życie 1 maja 2027 roku. Przed nami kolejny ciepły dzień, choć nie tak upalny jak wczoraj. Temperatura wzrośnie dziś maksymalnie do 27 stopni. Na razie na termometrach 21 kresek, a na niebie lekkie zachmurzenie. Biometr jest dziś niekorzystny, a wieczorem możemy spodziewać się deszczu.

0: Piątek 31 lipca, Kasia Kozimor.
1: Tomek Walaszczyk.
0: A ja się pytam, o czym myśli Tomek od samego rana, bo ja trochę o śniadaniu.
1: Pozwolisz, że ja bardziej propaństwowy będę o alertach po wczorajszym dniu, słów kilka, ale później to już się skupię na śniadaniu też.

0: Poranek myśli od samego rana.
1: Kupiłem telefon po Lisie. Nie po Tomaszu Lisie. Tak miałbym chociaż dużo ciekawych numerów telefonów. Ale po rudym Lisie ganiającym po lesie. Dostaję bowiem co jakiś czas alert RCB o szczepionkach zrzucanych w lesie. O rakietach zrzucanych na pole nic nie informowali. A może ta komórka należała do jakiejś syrenki, bo komunikaty o próbach, na które panie umawiają się regularnie, dostaję. No ale co tam po próbach, gdy już zawyły, większość ludzi, tak jak kazał Odyseusz, miało zatkane uszy. W telefonie o niebezpieczeństwie ani słowa. Chyba że wcześniejszym właścicielem był niedźwiedź polarny. Ostrzeżenie o upałach dostaje regularnie. Mogliby chociaż napisać, że w schronach jest chłodniej i bezpieczniej. Ale gdzie te schrony? Nie do końca wiadomo. Mam nadzieję, że chociaż członkowie rządu odebrali wczoraj alert. Uwaga, w sytuacjach kryzysowych nie wszystko działa.
2: Reklama.
3: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
4: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
2: Po reklamie.

0: pracować.
1: Wyobrażasz sobie, że pani Edyta tak ćwiczy pod prysznicem o 6 rano?
0: A szklanki pękają.
1: No, ale przede
0: rury
1: wszystkim...
0: drżą.
1: Ale przede wszystkim budzimy się do pracy. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
1: Bo już za 9 minut 7, a teraz kartka z kalendarza. Raz jeszcze, tym razem o wyrażeniach historycznych opowie Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 31 lipca 1853 roku na sali operacyjnej Szpitala Miejskiego we Lwowie po raz pierwszy użyto lamp naftowych według projektu Ignacego Łukasiewicza. Tego dnia w roku 1947 zakończyła się akcja Wisła, w czasie której z południowo-wschodniej Polski w ciągu 3 miesięcy przymusowo wysiedlono ponad 140 tysięcy Ukraińców i Łemków. Tego dnia w roku 1556 zmarł patron żołnierzy, kobiet i rekolekcji, założyciel jezuitów, święty Ignacy Loyola. Był 13 dzieckiem w rodzinie i początkowo niewiele wskazywało, że będzie to chwalebny życiorys. Wojaczka i hulanki po bitwach sprawiały mu wiele satysfakcji, aż do dnia, kiedy w potyczce hiszpańsko-francuskiej o Pampelunę nie został ranny w nogę. Kiedy wracał do siebie, zrozumiał, że jego powołanie jest gdzie indziej. Sprzedał wszystko, co miał, łącznie ze zbroją. Został tułaczem, żebrakiem, a był też fałszywie oskarżany o herezję i szpiegostwo. Poprzez szkolne ławki, które dzielił z dziećmi, choć był dorosłym mężczyzną, by uczyć się łaciny i filozofii, Ignacy dojrzał do założenia własnego zakonu, Towarzystwa Jezusowego, czyli właśnie jezuitów. W roku 1540 formuła Instytutu, czyli Konstytucja Nowego Zakonu, zostały zatwierdzone przez papieża. Ignacy, autor słynnych ćwiczeń duchowych, zmarł 16 lat później, ale wówczas jezuici, jak na przykład święty Franciszek Ksawery, docierali już na krańce świata. Dotarli także do Polski i dali nam tak wybitne postaci jak Jakub Wujek, słynny tłumacz Biblii, Piotr Skarga, czy święty Stanisław Kostka i święty Andrzej Bobola.
2: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstał?

0: jest dopiero nastawienie do życia. Nawet jakieś tragedii śpiewają tak energetycznie.
1: A to prawda.
0: Oby nam nic się złego dzisiaj nie przytrafiło, nie przydarzyło, ale bądźmy w takich humorach jak członkowie zespołu Bee Gees.
1: Tego wam życzymy z całego serca. Za chwilę sprawdzimy, co tam u nas ciekawego na podwórku się dzieje. Prognoza pogody też to będzie
0: przez okno
1: dzisiaj...
0: trzeba wyjrzeć.
1: No tak, ale przez okno nie widać, że ma być ta kupalnia, bo chmurki nawet się jakieś
0: tym
1: zbierają.
0: Bardziej, że my mamy takie okna i tu klimatyzację, że można popatrzeć się jak w innym świecie.
1: Ale staramy się z tą klimatyzacją nie szaleć.
0: To tak jak w pociągach. Pozamykają wszystko, kiedyś to można było okno otworzyć, przewiew zrobić, a teraz...
1: Nic z tych rzeczy.
0: Chociaż chłodno i przyjemnie jest.
1: Ale bezpiecznie jest, bo ktoś, czasem człowiek to głowę wystawiał, jak był młody, jechał na kolonie, więc lepiej niech będzie tak, jak będzie. Dobra, a za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, prognoza pogody. Lecimy w stronę słońca. Dzisiaj piątek, 31 dzień lipca.

0: Dziś zbadają szczątki rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. Nawoływał do zabójstwa policjantów i ich rodzin. Zarzuty dla mieszkańca Bydgoszczy. Polscy siatkarze zagrają o finał Ligi Narodów. Jutro zmierzą się ze Słowenią. Jest 7, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy będą dziś badać szczątki rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. W dochodzenie włącza się też Ukraina. Prokuraturze zakończyli oględziny miejsca upadku rakiety w Tarnawie Kolonii, ale śledztwo trwa. Dziś zabezpieczone szczątki pocisku zostaną poddane szczegółowym badaniom. Polska otrzymuje też deklarację wsparcia i solidarności od sojuszników z NATO oraz państw Zachodu. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Na miejscu zakończyły się już oględziny terenu, gdzie odnaleziono liczne fragmenty rakiety, w tym elementy napędu. Teraz śledczy przenoszą pracę do żandarmerii wojskowej, gdzie zabezpieczone szczątki zostaną dokładnie zbadane. W identyfikacji pocisku pomoże ekspert z Ukrainy, a Ukraińcy znają bardzo dobrze ten typ uzbrojenia, mówi dr Aleksander Olech z portalu Defense24.
2: Rosja korzysta z takiego typu uzbrojenia od miesięcy, od lat. Oni ostrzeliwują tymi pociskami Ukrainy od lat.
1: Premier Donald Tusk poinformował, że zainteresowanie udziałem w postępowaniu

0: Panią wyraziły także Stany Zjednoczone, a dowództwo NATO pozostaje w stałym kontakcie z polskimi władzami po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Nawoływał do zabójstwa policjantów i ich rodzin. Kilka godzin później był już w rękach służb. 54-latek z Bydgoszczy usłyszał zarzuty. Wpis nawołujący do zbrodni umieścił na jednym z portali społecznościowych.
2: Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa. Jest to czyn polegający na opublikowaniu czy wykorzystaniu konta w serwisie społecznościowym, które zostało utworzone z wykorzystaniem danych niezgodnych z rzeczywistymi danymi osobowymi podejrzanego. PiS-u, który zawierał publiczne wezwanie do zabijania funkcjonariuszy policji i członków ich rodzin.
1: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. 54-latek ma policyjny dozór, grożą mu 3 lata więzienia. Odznaczenia dla powstańców warszawskich wręczył je wczoraj tuż przed kolejną rocznicą zrywu w okupowanej stolicy prezydent Karol Nawrocki. Wśród wyróżnionych znaleźli się Danuta Filipek, pseudonim Lala, Alina Mazurkiewicz, pseudonim Myszka, Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz i Irena Krajewska, pseudonim Lala. Spotkanie z bohaterami tamtych dni to dla mnie wyjątkowe wydarzenie, zaznaczał prezydent.
3: Zawsze kiedy mogę choć chwilę pobyć z powstańcami warszawskimi, z żołnierzami Armii Krajowej i innych ugrupowań, to moje serce tak głęboko się raduje. Jesteście bowiem państwo mądrością współczesnej Polski.
1: Janusz Walędzik, pseudonim Czarny, w czasie powstania był w zgrupowaniu Armii Krajowej Chrobry 2. Dziś apeluje, aby nie zapomnieć o wydarzeniach z 1944.
4: Te wspomnienia, te rocznice są dla nas bardzo ważne. To jest pamięć o tym, co my kiedyś przeżyliśmy. My musimy pamiętać i prosimy, pamiętajcie również o tym.
1: Jutro będziemy obchodzić 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
5: Wiadomości Radia Plus.
1: Polscy siatkarze w najlepszej czwórce Ligi Narodów. Biało-czerwoni, broniący tytułu w rozgrywkach, pokonali w ćwierćfinale Ukrainę 3-1. Momentami było jednak nerwowo, przyznaje przyjmujący Tomasz Fornal.
6: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinałów, a zwycięzców się nie ocenia.
1: A w półfinale polscy siatkarze zmierzą się ze Słowenią. To jutro o 9:00.
7: Pogoda. Na Pomorzu rozpoczął się kolejny ciepły dzień. Temperatura wzrośnie dziś do maksymalnie 27 stopni. Na razie mamy ich 21, a na niebie lekkie zachmurzenie, ale i sporo słońca. Słaby wiatr będzie wiał dziś z północnego zachodu. Ciśnienie to 1014 hektopaskali, a biometr przez cały dzień będziemy mieć niekorzystny.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Dzień dobry, jeszcze ostatnie przeciągnięcie i rozpoczynamy kolejną godzinę z Radiem Plus.
9: Witajcie, Kasia Kozimor.
8: Tomek Waloszczy.
9: Ja już przeciągnięta. Za chwilę 2 plus 1.
8: Na którą stronę?
9: Na tą słoneczną. A teraz dobrze. Robbie Williams Supreme.

0: teraz za horyzont spojrzymy. Przestroga i informacja dla tych, którzy właśnie się pakują na wakacje i wyjeżdżają do Singapuru. Mhm. No wiem, że to niedużo takich osób, które akurat w Singapurze będą gdzieś tam spędzać wakacje. Tu mamy Mazury, gdzie tam Singapury.
1: No właśnie.
0: Ale gdyby ktoś tam się wybierał, to uwaga, bo tam strasznie przestrzegają higieny i różnych zasad i można surowe mandaty dostać do więzienia.
1: Gumy proszę nie wypluwać.
0: Guma nie wypluwać i tak dalej.
1: Masakra wtedy.
0: Ale ostatnio
1: pieniądze.
0: Był przypadek taki, gdy 19-letni Francuz polizał w takim dystrybutorze napojów popularnym tam, wziął słomkę i polizał i odłożył na miejsce. I żeby to jeszcze było, głupek nagrał wszystko telefonem.
1: No głupek.
0: No i dlatego go przyłapano. Później się okazało, że on jednak to taki żart chciał zrobić, taki kawał, tę słomkę finalnie on zabrał z tego automatu.
1: A skąd wiedział, że to ta?
0: No nie no, bo miał ją na oku, że tak ją tam odłożył. Nie wiem, w każdym razie przyznał się do tego w tym filmem w internecie i dostał grzywnę $600 singapurskich, czyli około 1750 zł. Afera się zrobiła, bo tam grzywna, ale afera się zrobiła. On już publicznie przeprosił i mówi, że już tak nie będzie.
1: No ja myślę. No. Po pierwsze, musi być odpowiedzialny, bo jak on zrobi taki film, to kto wie, co komuś oglądającemu przyjdzie do głowy.
0: Może
1: jeszcze jakaś gorsza rzecz. Nie wolno. Higiena to higiena. I tyle. I to żaden żart.
0: A to tym głupsze, że to nie jakiś turysta z Francji. Francuz, ale on tam mieszka i chodzi do jakiejś szkoły i widocznie chciał zadrwić z tych obowiązujących zasad. A oni tak się tym wszystkim przejmują, że z tego automatu wyrzucili te 500 słomek i włożyli nowe.
1: Niech się cieszy, że ze szkoły go nie wyrzucili.
0: Tak jest.
1: Holland Oat za chwilę. Maniter w Radio Plus, a także Polanka i Diana.
2: Reklama.
3: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.

0: I po co Singapuru, jak mamy Mazury, tak jak powiedziałeś, nad morzem jest skomplikowana sytuacja, bo temperatury za chwilę wzrosną, a kąpać się nie wolno.
1: Jak to nie wolno?
0: No bo tam coś tam pływa, coś tam tego.
1: Finice inne takie jakieś?
0: I takie różne inne. W każdym razie, skoro nie morze, to może w góry, no. Ale jak w góry, to znowu kolejka. No kolejka jest po prostu.
1: Jest
0: no.
1: Kolejka do kolejki czasami.
0: Nie, kolejka jest na
1: szczycie.
0: Na rysy
1: jest. A w ogóle to w górach to jest tak, że lepiej jakby było pochmurno niż taki upał, bo to się ciężko chodzi.
0: No ale im wyżej, tym chłodniej, to w końcu jednak jest dosyć.
1: No jest wysokość jakaś.
0: W każdym razie no, gąsiego stoją i czekają, aż tam wszyscy wejdą przed nimi, żeby oni
1: mogli wejść.
0: Bo
1: to jest gąsienicowy coś tam.
0: No tak, ale najpierw muszą wejść, żeby tamci weszli, tamci zejść. No, i, no po prostu i to kilka godzin trzeba stać. No to po prostu tak na górze gęsiego, no.
1: A to zawsze
0: więc się zdenerwowali
1: ostatnio. Pod Giewontem tak było zawsze.
0: Turyści, nie, no to podobno na rysy.
1: Aha, a też.
0: A to, słuchaj, ale to turyści stwierdzili, że oni tak czekać nie będą i tak sobie stać, że coś wymyślą i wymyślili meksykańską falę. Wyobraź sobie meksykańską falę w drodze na rysy. Niesamowita historia. No i fajowo, że mają dobry nastrój. W końcu są na wakacjach, nigdzie się nie śpieszą. Trzeba poczekać, to trzeba poczekać i tyle.
1: Ale z drugiej strony tam w górach wysoko to też trzeba uważać na każdy krok. Nawet jak się stoi, to jakieś meksykańskie fale robić.
0: Tak, tak. I śledzić prognozy pogody koniecznie, koniecznie, koniecznie.
1: Zaraz zrobią ciuchcie i co będzie?
0: Byle bezpiecznie i powolutku. Gąsienicą jakąś. Robert Gawliński. Już teraz nie stało się nic w Raty Plus.

0: Jest jeszcze jedno miejsce, gdzie się można schować przed upałem. Na chwilę.
1: Słuchamy.
0: Dłuższą lub krótszą, to są podziemia Dolnego Śląska.
1: I do tych podziemi będziemy dzisiaj zapraszać, do Zamku Książ przy okazji. Można zdobyć bilety, można zdobyć nocleg, to wszystko w naszej zabawie, no która tak, przed godziną ósmą.
0: Dzisiaj finał na naszej antenie, ale u nas jeszcze kolejna runda, będzie trochę trudnych pytań. Ale to za chwilę, tak jak mówiłeś, bo teraz czas na najnowsze wiadomości w skrócie i
1: ale
0: pogody.
1: Gdyby ktoś chciał wziąć udział w naszej zabawie, polecamy stronę radioplus.pl, napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście akurat tam, w tamte rejony pojechać.

0: Jest w 7:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sąd w Rzeszowie ma dziś ogłosić wyroki w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Nastolatka została zamordowana w 1998 roku w Szczucinie w Małopolsce. Oskarżonych jest 17 osób, w tym 14 byłych policjantów i główny oskarżony Paweł K. Funkcjonariuszom prokurator zarzucił przekroczenie uprawnień, składanie fałszywych zeznań oraz działania, które według śledczych przez lata mogły utrudniać dojście do prawdy o zabójstwie. Rumunia poderwała 2 myśliwce F-16, to po wykryciu celów w pobliżu granicy z Ukrainą. Wojsko poinformowało też o ogłoszeniu alarmu dla mieszkańców okręgu Tulcza. Przypomnijmy, wczoraj o poranku na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Wcześniej wojska Kremla przeprowadziły masowy ostrzał Ukrainy, m.in. Lwowa. Czwarta fala upałów we Włoszech. Temperatura w wielu miastach przekroczy 40 stopni. Bardzo gorące będą też noce. Termometry nie pokażą mniej niż 25 stopni. Czerwony alert obowiązuje m.in. w Rzymie, Florencji i Turynie.
1: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Do gdyńskiej komunikacji miejskiej trafi 18 nowych autobusów. Wczoraj miasto podpisało umowę na ich dostawę.
2: W pierwszej kolejności jest to odpowiedź na potrzeby modernizacji naszej floty i wprowadzanie tych rozwiązań o większej klasie czystości, wydzielanych spalin i po prostu pojazdów, które są bardziej nowoczesne i spełniają normy obecnie obowiązujące.
1: Mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. Zgodnie z harmonogramem dostawa wszystkich pojazdów może potrwać do 16 miesięcy. W sobotę, 1 sierpnia, Sopot uhonoruje 82. rocznicę powstania warszawskiego. O 17 w godzinę W w mieście zabrzmią syreny alarmowe. Oficjalne uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej rozpoczną się w południe przed pomnikiem Armii Krajowej w parku imienia sanitariuszki Inki.

0: W regionie temperatura wzrośnie dziś do maksymalnie 27 stopni. Na razie na termometrze mamy 21 kresek, na niebie lekkie zachmurzenie, ale jest też dosyć słonecznie. Biometr jest dziś niekorzystny, a wieczorem możemy spodziewać się lekkiego deszczu.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: A ty byłeś w tych podziemiach, powiedz nam, trzeba sweterek założyć?
3: Oj, ja wziąłem nawet dwie bluzy, ale nie było aż tak, aż takiej potrzeby, bo mnie wystraszyli, że 7 stopni. Ale nie,
2: 7.
3: Było tak gdzieś, myślę, że około 12-13.
2: Zapraszamy do dolnośląskich podziemi. Szczegóły przed godziną 8. Dzień dobry, o poranku.
3: Witamy i zapraszamy do 9.

0: All day na antenie Radia Plus, Domino Dancing, Pet Shop Boys. To chyba przy basenie się kręcili, jak dobrze pamiętam z teledysku.
1: Być może tak. No to jak jest gorąco, to pijemy dużo, niekoniecznie zimnych, ciepłe napoje też potrafią nawodnić. Herbatę się pije gorąco, na przykład gdzieś tam, w północnej Afryce?
0: Maroko z miętą, bo mocno posłodzoną. W Egipcie zdarza się karkadę, czyli z czerwonej róży, tak? Dobrze pamiętam, z czegoś tam, nie pamiętam jak to się nazywa.
1: A w Japonii, Cibiskusa, o. W Japonii nie wiem, czy akurat na upałę, ale pije się macze.
0: Macze, chodzicze, różnie się pije.
1: Jakie chodzicze?
0: Agnieszka mi ostatnio opowiadała, jak podróżowałyśmy na Dolny Śląsk, to mi między innymi o chodziczy opowiedziała.
1: O, proszę. No,
0: bardzo fajna herbata.
1: Ja się na maczy skupię teraz, bo jest problem. Globalne ocieplenie i okazuje się, że ten region w Japonii, gdzie się najwięcej hoduje tych krzewów, tam temperatura wzrosła o prawie 1 stopień i macza przez to gorzknieje.
0: No masz.
1: No i smak się zupełnie zmienia. A przypomnijmy, że to w przeciwieństwie do innych herbar, gdzie się te liście wyrzuca, czy to, co tam się zaparzy, to tutaj się jest proszkowany cały ten i to się wypija.
0: Pędzelkiem się tak cyk, cyk.
1: Albo dodaje do różnych innych napojów lub deserów.
0: Ja przepraszam do tej chodzici, bo ona też jest proszkowana i też można tak pędzelkiem sobie latę zrobić taką.
1: Latem szczególnie.
0: Matę, latę.
1: No, ale teraz naukowcy zastanawiają, bo można tu coś pogrzebać, ale to trzeba by już genetycznie i to...
0: Nie, trochę... genetycznie proszę nie grzebać.
1: No, ale to jak usprawnisz, poprawisz, to po co masz gorzką maczę mieć?
0: No, też prawda.
1: No, genetyka tam służy w niektórych dobrych momentach, bo
0: celach, tak.
1: Daje się te problemy, które są z hodowlą niektórych, z uprawą roślin.
0: Tak, udaje się wykluczyć.
1: Może z maczą też tak będzie. Wszystkim, którzy w tej chwili piją herbatę.
2: Ja jestem maczą, niech wszyscy mi wybaczą.
1: Pozdrawiamy tych, którzy piją. Uspokój się.
0: Przepraszam.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Mama! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
5: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
6: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo MediaExpert
4: taniej masz. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

Witam Państwa, kempingowe pozdrowienie dla słuchaczy Radia Plus przesyła Karol Strasburger. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Uwaga, uwaga, to komunikat specjalny. Z Kasią schodzimy do podziemia.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
2: No tak, bo to często schodki są, trzeba wejść po schodkach. Czasem jest winda do góry, potem różnie to bywa.
0: Podziemia.radioplus.pl. Tam możecie wziąć udział w naszej zabawie. Uwaga, do wygrania wejściówki i do wielu atrakcji na szlaku tajemniczych podziemi.
2: I to jest nagroda gwarantowana.
0: Tak, każdy, kto zmierzy się z pytaniami, które już za kilkanaście minut, dostanie od nas te właśnie wejściówki, a nagrodą główną jest weekendowy pobyt dla dwojga w hotelu w Zamku Książ.
2: Polecamy. No to co? Czekamy na wasze zgłoszenia po godzinie 8:00. Na pewno do kogoś z was
0: zadzwonimy. Napiszcie na tej stronie, której powiedziałem, podziemia.radioplus.pl, dlaczego chcecie tam jechać i z kim chcecie pojechać.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: Skończył się wideoteledysk Haliny Frąckowiak, chociaż my w wersji audio mieliśmy, no bo to radio i cała magia radia, że słyszymy, tak a jest. Nie widzimy.
1: No to zapraszamy na najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus i prognozy pogody, bo zbliża się godzina 8 w piątek, 31 lipca.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: reklama.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
0: Po reklamie.
4: Czy państwo zadziałało prawidłowo? To zostanie zbadane. Premier po incydencie na Lubelszczyźnie. Szturm tysięcy migrantów. Hiszpański rząd zamyka granice. Kolejna fala upałów. Są ostrzeżenia IMGW. Jest 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Reakcja państwa będzie badana, a procedury mają zostać udoskonalone. To zapowiedź premiera Donalda Tuska po incydencie z rakietą na Lubelszczyźnie. Wczoraj na pole w Tarnawie Kolonii spadł rosyjski pocisk. W regionie zawyły syreny alarmowe, mieszkańcy nie dostali jednak alertów RCB. Szef rządu zaznaczył, że zależy mu na przejrzystym informowaniu o tego typu zdarzeniach.
5: Alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syreny. Więc SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
4: Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zaznacza jednak, że wnioski zostaną wyciągnięte.
6: Będziemy pracować nad tym, żeby zaktualizować tą procedurę kolejny raz o wnioski z tej akcji. Natomiast nie ma szybszego systemu informowania niż alarm. Natomiast wszystkich państwa zachęcam raz jeszcze do zapoznania się z tą książeczką, z poradnikiem bezpieczeństwa.
4: Do sięgnięcia po poradnik zachęca o poranku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od kilkunastu minut na telefony Polaków przychodzą SMS-y z linkiem, pod którym

0: można zapoznać się ze wspomnianym poradnikiem. Tymczasem USA oferują pomoc po incydencie z rosyjską rakietą. Trwają konsultacje z NATO. Solidarność z Warszawą zadeklarowali także przywódcy państw Unii Europejskiej.
1: Waszyngton podkreśla, że każde naruszenie terytorium państwa NATO traktuje bardzo poważnie i zapewnia o gotowości do obrony sojuszników. Ambasada USA w Warszawie poinformowała, że Amerykanie współpracują z polskimi władzami i pozostają w kontakcie z ambasadorem USA przy NATO, Mattem Whitakerem. NATO może nas wesprzeć nie tylko w postępowaniu wyjaśniającym, mówi dr Aleksander Olek z portalu Defense24.
2: Amerykanie, Turcy, Francuzi możemy poprosić o więcej obrony przeciwlotniczej od Francuzów. Systemy SAMPTI to jest jedna rzecz. Dwa, dzisiaj już na terytorium Estonii są tureckie myśliwce. Dlaczego Turcy nie mogliby się pojawić u nas?
1: Równolegle polskie MSZ zapowiada dalsze działania dyplomatyczne po zakończeniu działań prokuratury i badania rakiety przez wojsko.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Hiszpania zmaga się z kolejnym kryzysem migracyjnym na swojej granicy z Marokiem. Zamknięto przejście graniczne w Melilli, a do drugiej hiszpańskiej eksklawy Ceuty skierowano wojsko. W ostatnich dniach około 2000 migrantów przedostało się tam z Maroka, opływając morski falochron, który jest przedłużeniem granicy. W Melilli kolejnych kilkaset próbowało sforsować przejście graniczne. Co najmniej 15 osób zginęło podczas próby dotarcia do Europy. Kryzys wywołuje coraz większe polityczne napięcia. Sytuacja jest krytyczna, a rząd odmawia przyznania, że stoimy w obliczu poważnego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. To bezprecedensowy wzrost, a siły bezpieczeństwa państwa są przeciążone. Rząd nie może przemykać oczu, musi uznać sytuację kryzysową. Sytuacja jest nie do utrzymania i należy podjąć działania natychmiast. Mówi lider opozycyjnej Partii Ludowej Alberto Nunes Feijóo. Hiszpania i Maroko zapowiadają szybką deportację osób, które nielegalnie przekroczyły granicę.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Upały nie odpuszczają. Przez najbliższe dni termometry będą pokazywać ponad 30 stopni. Dziś w niektórych regionach nawet 36. Za nami połowa wakacji i kilka takich fal gorąca. Według prognoz upały będą nas nawiedzać także w pierwszej połowie sierpnia.
4: Przeciętne temperatury maksymalne osiągające do 31 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju. Sierpień będzie zróżnicowany pod kątem temperatury.
0: Mówi Piotr Szuster, synoptyk IMGW. Według prognoz w pierwszej połowie sierpnia opady będą poniżej normy. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych.
5: A na Pomorzu też mamy dziś kolejny ciepły dzień. Temperatura wzrośnie do maksymalnie 27 stopni. Na razie mamy ich 22, a na niebie jest lekkie zachmurzenie, ale i sporo słońca. Słaby wiatr będzie wiał dziś z północnego zachodu. Ciśnienie to 1014 hektopaskali, a biometr do końca dnia będziemy mieć niekorzystny.
3: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: No tak, taka ładna pogoda, to meldujemy się w hotelu i idziemy zwiedzać. 5 minut po 8, dzień dobry.
7: Mam nadzieję, że ze śniadaniem. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
6: Tomek Woloszczyk, no jasne.
7: Zapraszamy do 9.

0: Cherry do Valamory na antenie Radia Plus.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
2: 15 minut po godzinie 8 z nami jest Paweł. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No z tego, co nam napisałeś, to myślami często wracasz do Wałbrzycha, tam gdzie się wychowałeś.
3: Tak, zgadza się.
2: A fizycznie? Wracasz tam jeszcze?
3: Bardzo rzadko ze względu na pracę i, że tak powiem, życie w Trójmieście. Mhm. Przeprowadziłem się...
4: No trochę poleciałeś. Praktycznie...
3: Zgadza się, no daleko od miejsca gdzieś tam urodzenia i tak dalej. Aha. Ale pojechałem, powiem tak szczerze, pierwszy raz i stwierdziłem, że chcę tam mieszkać i praktycznie po powrocie do Wałbrzycha bardzo szybko stwierdziłem, że chcę wracać z powrotem w Trójmiasto. Mhm. Dokładnie. Mhm.
4: No dobra, tak sobie wybrałeś, ale jednak warto wrócić w rodzinne miejsca i znaczy powspominać sobie, jak to się było, kiedy się było
2: nastolatkiem. Nie tylko powspominać, ale też pokazać, bo chciałeś żonę zabrać z tego, co napisałeś.
3: No, oczywiście, że tak, bo że tak powiem, byłem nieraz z żoną w Wałbrzychu, ale nigdy nie byliśmy razem w ciąży. No a i wiem, że przez tyle lat się dużo zmieniło.
4: Zmieniło się, ta prawda. Ja ostatnio byłem jako harcerka, a teraz jak wróciłem, to nie mogłem poznać tego miejsca. Chociaż komnaty pamiętam, jakie były, takie były, łóżko w tym samym miejscu stało. No dobra, no
2: Pawle,
4: to co?
2: Mamy taką zabawę, możesz wygrać weekend w Zamku Książ, że dla siebie i dla żony. Musisz odpowiedzieć jak na jak największą liczbę pytań. Teraz po pierwsze, uwaga, 3 sekundy na każde odpowiedź. O, już Kasia pyka. A po drugie, o tyle jest łatwiej, że musisz powiedzieć albo tak, albo nie. Po prostu.
4: I tyle. 50-50.
3: Okej. Okay. No. Okej, okay, rozumiem.
2: Dobra, 5 pytań to ja zadaję. Pierwsze. Powiedz, czy konkurs zdobywcy szlaku tajemniczych podziemi odbywa się 3. rok z rzędu?
3: Tak.
2: 5. rok z rzędu się odbywa.
3: Kurka 5. wodna.
4: Kurka wodna, no.
2: Dobra, spokojnie, jeszcze 4 pytania. To kolejne. Czy w Kłodzku jest tylko jedna podziemna trasa turystyczna?
3: Nie.
2: No pewnie, że nie. Jest tam ich trochę. Dobrze, no to 1. punkt dla ciebie. Kolejne pytanie. Czy donżon w twierdzy Srebrna Góra to dzwon, serce twierdzy, który alarmował o nadejściu wroga?
3: Nie.
2: Nie.
4: Dobra odpowiedź.
2: Donżon to jeden z najciekawszych obiektów fortyfikacji w Europie. Tam są 4 połączone kurtyny, wież i tak dalej, i tak dalej. Dobra, kolejne pytanie. Czy projekt... Arado w Kamiennej Górze to podziemna trasa turystyczna, w której turyści wcielają się w rolę agentów polskiego wywiadu?
3: Nie.
2: A tu właśnie tak.
4: Tak.
3: Kurka wodna.
4: Kurka wodna. Lecimy dalej.
2: Ale jeszcze jedno pytanie. Czy sztolnie walimskie Rize znajdują się na Pogórzu Wałbrzyskim?
3: Nie.
2: Nie.
4: Dobra odpowiedź.
2: Się w rejonie Gór Sowich. 3 punkty udało się uzbierać.
4: Trzecie pytanie. Czy zabierzesz żonę do tych atrakcji turystycznych, gdyż bilety dla was mamy?
3: Oczywiście, że tak.
4: Nie zdążyłam 3 sekund.
2: Dobra, bilety są na pewno, a czy uda się wyjechać do Zamku Książ? Finał o godzinie 11:30. Wszystkich zachęcamy do słuchania dzisiaj Radia Plus.
3: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
4: Dziękujemy również. Jak tam dzisiaj nad morzem?
3: Bardzo duszno, zapowiada się deszcz.
4: No właśnie, czyli jednak upały, lato, to co wszyscy lubią. Dziękujemy, do usłyszenia. 18,5 minuty po godzinie 8, już za chwilę na naszej antenie Lady Punk, Michael Fleet, Maggie Really. To kiedy ten finał?
2: Finał 11:30.
4: Zapraszamy.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
5: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3400.

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w super promocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny 7,99 za każdą

0: 69 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Lady nas przywitała, poranna zmiana to my. Dzień dobry, o poranku już za 2 minuty, a nawet za minutę w 8:30.
1: I pamiętajcie, żeby szkło było pełne, bo mamy falę upałów i trzeba się nawadniać.
0: No rozmaite butelki, które wam rozdawaliśmy, a nawet jak nie dostaliście, to kupcie sobie, żeby nosić cały czas przy sobie wodę.
1: A za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości.

0: Radio Plus. Radio Plus. Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie. Radio Plus.

0: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trump zmienia zdanie w sprawie patriotów. Prezydent USA powiedział, że nie jest pewny, czy pozwoli Ukrainie produkować pociski do tych systemów. Wcześniej zapowiadał przekazanie Kijowowi licencji na ich produkcję. Trump tłumaczy, że patrioty to wyjątkowa broń i decyzja wymaga ostrożności. Zniknęła młodzieżowa drużyna z Etiopii. 20 zawodników i członkowie sztabu zniknęli w Szwecji podczas turnieju piłkarskiego. Władze podkreślają, że sprawa jest tajemnicza, bo zespół wcześniej już brał udział w tych rozgrywkach i nigdy nie było z nim problemów. Służby prowadzą poszukiwania. W Polsce rośnie liczba stulatków. Jak wynika z danych ZUS-u, w pół roku przybyło 200 takich seniorów. W sumie w kraju żyją 4262 osoby, które mają 100 lat.
1: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. W Gdyni powstaje nowoczesna kryta pływalnia. Basen będzie sąsiadował ze szkołą, a więc stanie się ważną częścią kompleksu edukacyjno-społecznego.
2: To jest nowoczesny basen w dzielnicy Chwarzno-Wiczlina, czyli w miejscu, w którym dotąd basenu dla mieszkańców nie było. A my patrzymy na to przez pryzmat potrzeb naszych dzieciaków, naszych mieszkańców, wszystkich okolicznych sąsiadów, którzy mogliby tutaj przyjeżdżać. Bo to nie tylko sport, to zdrowie, to również rekreacja. Więc taki obiekt jest tutaj bardzo potrzebny.
1: Mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. Prace mają zakończyć się do 7 maja przyszłego roku. W sobotę, 1 sierpnia, rozpocznie się ostatni etap zmian organizacji ruchu na gdańskim węźle Hucisko. Od strony dworca głównego nie będzie można skręcić w prawo do ulicy Okopowej. Wyjeżdżając z Targu Drzewego nie będzie można skręcić w lewo, również w stronę ulicy Okopowej. Zmiany obejmą również m.in. ulicę 3 Maja i Kartuską. Wiele linii autobusowych pojedzie objazdami. Zmiany potrwają do 15 sierpnia. Mają być też ostatnim etapem utrudnień. Na Pomorzu temperatura wzrośnie dziś do maksymalnie 27 stopni. Na razie na termometrze mamy 23 kreski. Na niebie lekkie zachmurzenie, ale jest też dosyć słonecznie. Taka pogoda utrzyma się do popołudnia, a wieczorem możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Może nie słychać, ale pomogła mi ta kawa. Dzień dobry, o poranku.
5: Zrób tak, żeby było słychać. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
4: I Tomek Wolaszczyk. Nie, bo przed kawą też, to chodzi, przed kawą nie było słychać, że wymagam pomocy.
5: A tak, różnicy nie widać. Dobrze, za chwilę na naszej antenie.
4: Oj.
5: Eros Ramazzotti. Un emozione per sempre, a teraz Modern Talking. No co się dziwisz, zajechali z hukiem. Sherry Lake.

0: Eros Ramazzotti, Un emozione per sempre. No to z Włoch wybieramy się do Hiszpanii. Podpoczywać trochę, ale też musimy uważać.
1: Nie wiem, który kraj jest ładniejszy. No naprawdę, jakbyś mnie zapytała to.
0: Na razie żaden nie jest super, bo w jednym i drugim upały straszne.
1: A tam jeszcze pożary w Hiszpanii, więc nie jest dobrze.
0: O właśnie. A w Hiszpanii też są kieszonkowcy i okazuje się, że jest nowa metoda kradzieży na selfiaczka.
1: Żeby zrobić sobie razem z kimś?
0: Nie, właśnie to jest tak, że ktoś podchodzi do nas, miejscowy podchodzi do nas, no i podchodzi i prosi o zrobienie zdjęcia. Są uśmiechnięci, bardzo mili i po chwili proponują, żeby wspólnie zrobić sobie selfie.
1: Super.
0: No ale wtedy niestety...
1: Sięgają do kieszeni.
0: Tak.
1: Głębiej.
0: Głębiej. Do torebki, do kieszeni i tak dalej, i tak dalej.
1: Jak to.
0: I kończy się to tak, że potem dopiero pewnie po jakimś czasie odgadujemy, że ktoś tu nam zrobił kuku.
1: Aha.
0: No bo przecież nie od razu do torebki.
1: A człowiek jedzie na wakacje pełen pozytywnych myśli, emocji. Tutaj miejscowi chcą się z nami zaprzyjaźnić.
0: No, pewnie. A tu się okazuje, że guzik. Także ostrzegamy w razie czego, gdyby ktoś podchodził, no to delikatnie miejmy się na baczności.
1: A z tym guzikiem też uważajmy, znaczy konkretnie
0: żeby
1: z guzikiem.
0: Żeby sama pętelka nam nie została.
1: Tak, nie pętelka, chciałem powiedzieć o bransoletce. Są tacy, co podchodzą, że bransoletki ci sprzedadzą. Tak. Nie, dadzą ci w ogóle, proszę obejrzeć, dadzą ci tak dalej. A później się uwolnić nie możesz.
0: No właśnie.
1: Musisz kupić coś tam.
0: No dobrze, za chwilę, a widzisz, i znowu się okazuje, że lepiej telefon zostawić w sejfie. Za chwilę na naszej antenie Alphaville Forever Young będzie Abba, Hany Hany, a my z wami do dziewiątej jeszcze posiedzimy troszkę.
2: Reklama.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.

0: Hany. No dobrze, to co, dziękujemy?
1: Tak, kochani, to była piosenka. Za chwilę Agnieszka Morawska się pojawi w studiu po godzinie 9:00. Będzie muzycznie kontynuować ten dzień.
0: No, a oczywiście jeszcze przed nami finał naszego konkursu, z którym zmagaliśmy się przez cały tydzień szlakiem podziemi, tak? Dolnośląskich. Dobrze, to dziękujemy i wracamy w poniedziałek o godzinie 6:00.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o Tobie i Twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
2: Zobacz przyszłość motoryzacji na żywo. Zapraszamy na dni otwarte z nowym modelem Volvo EX60. Odwiedź nas, poznaj przełomowe technologie i przetestuj nasze auta. 31 lipca i 1 sierpnia w salonie Volvo Drywa przy ulicy Uczniowskiej 40 w Gdańsku.
3: Po reklamie.
4: Wypadek balonów w Kujawsko-Pomorskiem. 3 osoby trafiły do szpitala. Ekspert z ukraińskiej prokuratury wspiera polskich śledczych. Na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Naprawa sprzętu będzie tańsza i łatwiejsza. Państwa Unii muszą wdrażać nowe przepisy. Minęła 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Groźny wypadek z udziałem balonu w Kujawsko-Pomorskiem. 3 osoby trafiły do szpitala. W okolicach miejscowości Słup balon na ogrzane powietrze zahaczył o drzewo, wypadł z niego pilot i dwie pasażerki. Po wypadku balon odleciał bez załogi. Przyczyny bada teraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ekspert z ukraińskiej prokuratury wspiera polskich śledczych po wybuchu rakiety na Lubelszczyźnie. Wszystko wskazuje na to, że w Tarnawie Kolonii spadł rosyjski pocisk CH-101. Wiadomo już, że zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości. Służby zakończyły wczoraj pracę na miejscu wybuchu. Zabezpieczyły odłamki, które dzisiaj będą poddane badaniom.
5: Policja bezpośrednio po zdarzeniu zabezpieczyła teren. Robimy czynności procesowe. Teren został zmapowany dronem specjalistycznym.
4: Tłumaczy prokurator okręgowy z Lublina Grzegorz Trusiewicz. CH-101 to rakieta manewrująca o zasięgu przekraczającym 4000 km. Jeszcze niedawno był na tak, dziś ma wątpliwości. Donald Trump w rozmowie z Financial Times oświadczył, że wciąż analizuje, czy Ukraina powinna otrzymać licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot. Na początku lipca deklarował, że tak się stanie. O krytycznej potrzebie wsparcia obrony przeciwlotniczej prezydent Ukrainy mówił m.in. wczoraj, po kolejnym zmasowanym ataku na Ukrainę i naruszeniu przez rosyjską rakietę polskiej przestrzeni powietrznej. Kraje europejskie wiele mówiły o rosyjskim pocisku, który wleciał do Polski. Najważniejsze jest nie tylko współczucie i potępienie, ale rakiety do obrony powietrznej, rodzaj presji na Rosję, która może powstrzymać tę głupią rosyjską wojnę.
6: Same taki tysk na Rosji, jaki może zupełnić tę tupą rosyjską wojnę.
4: Premier Donald Tusk stwierdził wczoraj, że rozważy przekazanie Ukrainie pomocy wojskowej, w tym pocisków do wyrzutni Patriot. Jak twierdził, bezpieczeństwo Polski zależy od skutecznych działań wojsk ukraińskich także w powietrzu. Naprawa sprzętu będzie łatwiejsza, tańsza i bardziej opłacalna niż jego wyrzucenie i zakup nowego. Od

0: Dziś państwa Unii Europejskiej muszą wdrażać przepisy prawa do naprawy. W Polsce projekt ustawy przygotowany przez UOKiK jest jeszcze na etapie prac legislacyjnych. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
1: Najważniejsza zmiana dotyczy reklamacji. Jeśli klient zgłosi wadę sprzętu i zamiast wymiany wybierze naprawę, odpowiedzialność sprzedawcy zostanie jednorazowo wydłużona o 12 miesięcy.
2: Powstanie też odrębne prawo do żądania od producenta naprawy wybranych produktów,
1: informuje Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt przewiduje obowiązek naprawy m.in. sprzętu AGD, telefonów komórkowych, serwerów oraz rowerów i skuterów elektrycznych.
2: Lista może być rozszerzana wraz z przyjmowaniem kolejnych unijnych wymagań dotyczących naprawialności.
1: Urządzenia będą też musiały być projektowane tak, żeby można było łatwo je rozmontować, serwisować i naprawić. Dzięki temu mają działać dłużej, zamiast trafić na śmietnik po pierwszej awarii.
0: Wraz z przepisami ma zostać uruchomiona Europejska Platforma Internetowa Napraw. Użytkownicy znajdą tam serwisy oraz będą mogli porównać cenę usług.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Trzy małe żubry w Gołuchowie w Wielkopolsce szukają imion. Ośrodek Kultury Leśnej ogłosił konkurs i czeka na propozycje imion dla dwóch samców i samice.
4: Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Zasady są proste. Zgłosić można jeden zestaw trzech imion, po jednym dla każdego cielęcia. Wszystkie imiona muszą zaczynać się od liter PO, zgodnie z wymogami Księgi Rodowodowej Żubrów.
0: Mówi Anna Błaszczyk, rzeczniczka Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Swoje propozycje można wysyłać do 12 sierpnia.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Prawie 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Perfekt i niepłaczewka na początek tej godziny.

0: In the Heat of the Night i Sandra w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 18 minut po 9 teraz na zegarze. 31 dzień lipca w kalendarzu, a w dodatku piątek. Połowa, dla niektórych połowa lata właśnie w tym momencie, chociaż lato do 22 września zdaje się trwa, więc jeszcze mamy 2 miesiące, ale to jeśli chodzi o wakacje tutaj, to już połowa, więc młodzież zapewne niezadowolona i myśli o tym, że jeszcze tylko miesiąc pozostał, ale to jest aż miesiąc, a w dodatku, tak jak Kasia z Tomkiem dzisiaj zapewne już wspomnieli, mamy finał naszej akcji Szlak Tajemniczych Podziemi. Do zwiedzania oczywiście cały czas zachęcamy, bo to jest to idealny moment właśnie, gdy skwar, gdy żar leje się z nieba, żeby schować się w podziemiach i odkrywać tajemnice. A ja dzisiaj po 11.30 opowiem wam, a właściwie przedstawię wam finalistę tego, kto zdobył weekend na Zamku Książ, weekend na Zamku Książ dla dwojga, bo mamy już wyniki. Jeśli ktoś uważnie śledził, to już wie, do kogo trafi ten voucher, ale powiem tylko, że punktacja wyglądała tak. 1, 1, 4, 2, i 3 dziś o poranku. Czyli ta czwórka ze środy, to można się już powoli domyślać. Jeśli nasz słuchacz nas słyszy, to już może się szykować. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Już jest. Nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj. Przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
7: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
9: Trwa Gdańskie Lato Muzyczne z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku. Od 4 do 8 sierpnia zapraszamy na muzykę w zabytkach Starego Gdańska. Znakomici kameraliści zagrają w Kościele Świętej Barbary, Sali Kameralnej Filharmonii, Kościele Świętego Jakuba, Kościele Świętego Józefa i Ratuszu Staromiejskim. Z kolei 9 sierpnia Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej w swojej siedzibie zagra z pianistą Danielem Ciobanu. Więcej na filharmonia.gda.pl. Główny sponsor i mecenas kultury PGE Polska Grupa Energetyczna. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
11: masz. I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
12: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
11: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
12: No i tanio.
11: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie 2 opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
1: po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

Oh Darling, Beatlesi w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a gdy Beatlesi nagrywali ten utwór, to przypominam piosenkę z albumu Abbey Road i to było tak, że Paul McCartney bardzo chciał, aby ten jego głos brzmiał, jakby był po całym dniu koncertowania, więc przychodził przy nagrywaniu tego utworu, przychodził wcześniej do studia, nagrywał się sam, śpiewał tę piosenkę sam po to, żeby uzyskać efekt taki, jaki udało się uzyskać. Na zegarze 28 minut do 10, a teraz zupełnie zmieniamy klimat, bardziej wakacyjnie, piątkowo. Sara Perkett i ja, moi Ricky Apoveri w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też, to poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
9: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
8: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
9: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omodajacob.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
4: Trawnik, kwiaty?
3: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
5: Wszyscy oskarżeni uniewinnieni. Sąd ogłosił wyrok w sprawie zabójstwa Iwony Cygana. 4 osoby w szpitalu, groźny wypadek na Dolnym Śląsku. Ukraina odpowiada na wczorajszy atak, płoną rosyjskie magazyny. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wszyscy oskarżeni zostali uniewinnieni. Jest wyrok sądu w Rzeszowie w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Nastolatka została zamordowana w 1998 roku w Szczucinie w Małopolsce. Wiele lat później służby ogłosiły przełom w sprawie i złamanie zmowy milczenia. Proces trwał ponad 8 lat, a na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób. W tym główne oskarżono o zabójstwo oraz byli policjanci, którym zarzucano utrudnianie śledztwa. Wyrok nie jest prawomocny. Nie ma żadnej awarii technicznej czy cyberataku. To wynik przeciążenia serwerów, zapewnia MSWiA. RCB wysyła alerty z cyfrowym poradnikiem bezpieczeństwa. Problem w tym, że link z komunikatu odnoszący do poradnika nie działa. W treści SMS-ów rozesłanych dziś na terenie całego kraju znajduje się link odnoszący do rządowej strony z poradnikiem.
6: Obserwujemy bardzo duży ruch na stronach rządowych, przez co niektóre z tych linków mogą ładować się nieco wolniej. Teraz Centralny Ośrodek Informatyki pracuje nad tym, aby te niedogodności szybko wyeliminować.
5: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Alert został rozesłany przed godziną 8, ale w niektórych przypadkach SMS-y przychodziły z kilkugodzinnym opóźnieniem.
6: Jeden z operatorów sieci potrafi na przykład wysłać w ciągu danego czasu około 10 tysięcy SMS-ów, drugi na przykład tylko 800. W związku z tym nie jest to kwestia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i czasu wysyłki.
5: W poradniku bezpieczeństwa są m.in. informacje dotyczące sygnałów alarmowych. 4 osoby w szpitalu, 4 pojazdy rozbite i zablokowana trasa. To po wypadku na Krajowej 8 między Bardem a Ząbkowicami Śląskimi. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do zderzenia 2 ciężarówek, autobusu i osobówki doszło podczas wyprzedzania przez 80-letniego kierowcę.
7: Zahaczył jadący z przeciwnej strony samochód ciężarowy, a następnie wjechał do rowu. Samochód ciężarowy, który już się zatrzymał, najechał na jego tył kolejny samochód ciężarowy.
5: Relacjonuje Ilona Golec z policji w Ząbkowicach Śląskich. Służby wyznaczyły objazdę. Ukraina uderza w Rosję w odwecie za wczorajszy potężny atak. W Wołgogradzie na południu Rosji drony zaatakowały centrum dystrybucji rosyjskiego Amazona, a także jedną z największych rafinerii ropy naftowej. Rosjanie wrzucają do sieci nagrania z kłębami dymu po atakach.
8: Sytuacja straszna.
5: To jest straszna sytuacja. 5 rano, płonie magazyn Wildberries. Oby wszyscy przeżyli. Ja wyszłam, patrzę, a poza tym magazynem płonie jeszcze inny budynek. Rosja mówi o ponad 370 ukraińskich dronach zestrzelonych minionej nocy.
9: Wiadomości Radia Plus.
5: Podziel się krwią, uratuj życie. Polski Czerwony Krzyż zachęca do udziału w trzeciej odsłonie akcji W jak węzy krwi. Łączy pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego z ważnym przesłaniem. Każdy może uratować czyjeś życie.
10: Jeżeli oddacie krew, podeślijcie nam zgłoszenie, otrzymacie certyfikat.

0: uczestnictwa w tym wydarzeniu. Jeżeli natomiast chcecie pokazać swoim znajomym i bliskim, że jesteście też hero, to opublikujcie w swoich socialach, dajcie specjalny hashtag Bujak w język krwi, prześlijcie to do nas, do rozlosowania są nagrody.
1: Zachęca Michał Mikołajczyk z warszawskiego oddziału PCK. Akcja potrwa od jutra do 2 października.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
3: 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Takie tango i budka suflera. Na początek tej godziny.

0: Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat w Radio Plus. Lato z nutą nostalgia. Moje serce raduje się, kiedy czytam wiadomości od Was. Taka od Marty przyszła, która wczoraj brała udział w konkursie Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska w Radio Plus. Napisała tak: jeszcze raz chciałam podziękować za możliwość udziału w konkursie. Co prawda nie poszło mi najlepiej, jeśli chodzi o odpowiedź na pytania konkursowe, ale bardzo mnie to zmotywowało i dużo poczytałam o Szlaku Tajemniczych Podziemi. Przejrzałam informacje, ponieważ mając już w prezencie vouchery, chciałam dowiedzieć się, co wygrałam. To przypominam taki pakiet biletów do odwiedzania miejsc na Szlaku Dolnego Śląska. Myślę, że nic nie dzieje się bez przyczyny, więc jest to świetna motywacja, aby poznać dużo lepiej te podziemia, aby poznać w ogóle tajemnice Dolnego Śląska. Akurat ja mieszkam w Krakowie, więc jak gdyby niewiele wiem o Śląsku, a teraz z pewnością, korzystając z wygranych voucherów, razem z mężem będziemy mogli się dowiedzieć o wiele, wiele więcej. Jeszcze raz bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam i cieszę się, że udało mi się wziąć w konkursie. Z pozdrowieniami dla redakcji. Marto, pozdrawiamy także i trzymamy kciuki, aby udało się dotrzeć do tych wszystkich miejsc i odkryć te tajemnice. Tak samo zresztą jak Wam tego życzymy i przypominam, że dzisiaj o 11:30 dowiemy się, kto zdobył najwięcej punktów w tygodniu i zdobył główną nagrodę, czyli weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ tuż przy zamkowym dziedzińcu. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Polskiej Mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A krem do smarowania Nutella 350 gramów. 11,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
1: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Po reklamie.

W Radiu Plus lato z nutą nostalgii, 26 minut pozostało do 11, a lato znów upalne, gorące, zapowiada się taki weekend. Chłodniej będzie jedynie nad morzem, ale chyba do tego już przywykliśmy. Tam przyjemne temperatury, około 25 stopni na plusie, a w większości miejsc w kraju pod 30 stopni, a nawet odrobinę więcej, więc nie będzie aż tak gorąco jak przy poprzedniej lipcowej fali upałów, ale też przyjemnie dla tych, którzy upałów i ciepła nie lubią, na pewno nie będzie. I z takim rozwiązaniem przychodzą na przykład Japończycy, którzy podczas ostatniej fali upału w Japonii zaprezentowali takie pudełko chłodzące dla tych, którzy są narażeni na przegrzanie. 10 minut obniża temperaturę organizmu i ma pomagać osobom właśnie na przegrzanie narażonym, przede wszystkim pracownikom fabryk na przykład albo dużych magazynów. I trochę kontrowersji wywołało to, bo wygląda to jak taka lodówka dla ludzi. Niektórym kojarzy się to z taką lodówką ostateczną, ale myślę, że jeżeli jest nam naprawdę gorąco, to już nie ma znaczenia, czy to jest lodówka kojarząca się przyjemnie lub nieprzyjemnie. Ważne, żeby się ochłodzić. Dbajmy o siebie w ten weekend i nie tylko. Pijmy dużo wody i chrońmy się w cieniu. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, teraz w Radiu Plus.

0: La Bamba i Los Lobos w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Nie wiem, czy wy też słyszycie tam portki sedre, bo raz usłyszałam i już nie mogę odusłyszeć. Na zegarze 15 minut do 11 i do 11 wakacyjnie również między innymi She's Like a Wind i Patrick Swayze. Radio
1: Plus. Reklama. Już jest nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
6: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
7: Trwa Gdańskie Lato Muzyczne z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku. Od 4 do 8 sierpnia zapraszamy na muzykę w zabytkach Starego Gdańska. Znakomici kameraliści zagrają w Kościele Świętej Barbary, Sali Kameralnej Filharmonii, Kościele Świętego Jakuba, Kościele Świętego Józefa i Ratuszu Staromiejskim. Z kolei 9 sierpnia Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej w swojej siedzibie zagra z pianistą Danielem Ciobanu. Więcej na filharmonia.gda.pl. Główny sponsor i mecenas kultury PGE Polska Grupa Energetyczna. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
8: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.
4: Wyrok po 28 latach po zabójstwie Iwony Cygan. Wszyscy oskarżeni uniewinnieni. Pilot i dwie pasażerki wypadli z balonu. Groźny wypadek koło Grudziądza. Inflacja idzie w górę. W lipcu płaciliśmy 3% więcej niż w ubiegłym roku. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podczas ogłoszenia wyroku ojciec ofiary zasłabł i został wyprowadzony z sali przez policjantów. Rzeszowski sąd uniewinnił wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Chodzi o brutalną zbrodnię sprzed niemal 30 lat. Oskarżonych w tej sprawie zostało 17 osób, w tym 14 byłych funkcjonariuszy policji.
5: Wyrok nie jest prawomocny. Od wyroku przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego w Rzeszowie.
4: Mówi sędzia Mariusz Sztorc. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 roku. Ciało zamordowanej Iwony znaleziono nad Wisłą w miejscowości Łęka Szczucińska. Przez wiele lat sprawcy nie zostali namierzeni, a w sprawie miała panować zmowa milczenia. Przełom nastąpił dopiero prawie 20 lat później. W 2018 17 osób pierwszy raz zasiadło na ławie oskarżonych. Balon już odnaleziony, a poszkodowani w szpitalu. Sprawą zajmie się teraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. To po wydarzeniach w miejscowości Słupski Młyn koło Grudziądza. Podczas lądowania balon na ogrzane powietrze zahaczył o drzewo, a z kosza wypadli pilot i dwie pasażerki.
6: W trakcie obniżania lotu doszło do kontaktu z konarem drzewa. W wyniku tego zdarzenia pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z kosza, mniej więcej z wysokości 2,5 metra. Doznał delikatnych obrażeń. Następnie balon przyziemił i doszło do wywrócenia się kosza, z którego wypadły dwie pasażerki.
4: Relacjonuje Łukasz Kowalczyk z policji w Grudziądzu. Balon bez załogi odleciał. Służbom udało się go już odnaleźć. A to nie jedyne takie dziś wydarzenie w regionie. W czasie przygotowania do lotu w Grudziądzu balon z jedną osobą na pokładzie wzbił się w powietrze, zawadził o linię energetyczną i z uszkodzoną czaszą opadł na ziemię. Pilotowi i osobie asekurującej go na ziemi nic się nie stało. Inflacja idzie w górę. Tak wynika z szybkiego szacunku GUS. W lipcu ceny towarów i usług były o 3% wyższe niż rok temu. W porównaniu z czerwcem odnotowano wzrost cen o 0,8%. Według ekspertów przyczyną wzrostu inflacji są głównie wyższe ceny paliw.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Przed nimi ponad 450 kilometrów. Około 150 osób wyruszyło z Gierszwałdu na trasę 43. warmińskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę.
7: Będąc na pielgrzymce, czując tą atmosferę, widząc dobroć ludzi, których spotykamy po drodze, no to samo się nakręca. Przychodzi się do domu, wraca się z jednej pielgrzymki i się planuje, kiedy pójdzie się na następną.
8: Człowiek trochę odpoczywa właśnie od tej codziennej pracy, od codziennych jakichś takich spraw odsuwających od Pana Boga.
9: Bardzo pozytywna energia. Można pokonywać, przełamywać siebie.
10: Słuchać słowa całym sercem, Duchu Świętym je wypełniać.
4: Warmińscy pielgrzymi dotrą na Jasną Górę 12 sierpnia.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
11: 3 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Jan Hammer na początek, a w kolejce czeka już Abba.

0: today. Nick Cave i Kylie Minogue, Where the Wild Roses w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Piosenka bardzo taka wprowadzająca w tajemniczy też klimat. Podobnie zresztą jak zwiedzanie szlaku tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Przypominam, że trwa piąta edycja konkursu zdobywca szlaku tajemniczych podziemi pod naszym patronatem. 15 miejsc do odwiedzenia, 15 pieczątek do zdobycia i to jest między innymi taki warunek, żeby wziąć udział w tym konkursie. On trwa do 31 października tego roku, ale jeśli zbierzecie kilka pieczątek w tym roku, to w przyszłym możecie kontynuować, bo kolejna edycja także będzie, to już wiemy, z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, która jest organizatorem tego konkursu. A ja przypominam, że my w ramach patronatu nad tym szlakiem, nad tym konkursem mieliśmy swój konkurs i od poniedziałku pytaliśmy Was o szlaki tajemniczych podziemi i mamy już zwycięzcę. A do zdobycia ta nagroda główna to weekend w hotelu Zamku Książ, znajdującego się tuż przy dziedzińcu Zamku Książ właśnie. I kto zdobył tę nagrodę główną, kto zdobył najwięcej punktów, odpowiadając na nasze pytania, o tym za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno, a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe, doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.
12: Trwa Gdańskie Lato Muzyczne z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku. Od 4 do 8 sierpnia zapraszamy na muzykę w zabytkach Starego Gdańska. Znakomici kameraliści zagrają w Kościele Świętej Barbary, sali kameralnej Filharmonii, Kościele Świętego Jakuba, Kościele Świętego Józefa i Ratuszu Staromiejskim. Z kolei 9 sierpnia Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej w swojej siedzibie zagra z pianistą Danielem Ciobanu. Więcej na filharmonia.gda.pl. Energa z Grupy Orlen, sponsor strategiczny. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
13: Po reklamie.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Mam nadzieję, że szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska nie jest już dla was aż tak tajemniczy. Trochę z Kasią Kozimor przybliżałyśmy z naszymi gośćmi w sobotę ten szlak. Przez 5 dni od poniedziałku do piątku zadawałyśmy też sporo pytań o szlak tajemniczych podziemi i to były takie pytania, które uczyły bawiąc i z tą osobą, która zdobyła punktów najwięcej, już ją powoli tutaj słuchać, ale jeszcze tak tylko powiem tak. Jeden punkt w poniedziałek zdobyła Patrycja, jeden punkt we wtorek zdobyła Ewa. W czwartek dwa punkty zdobyła Marta, a dziś o poranku Paweł zdobył punktów 3. Nie wymieniłam finalisty ze środy, bo to zwycięzca. Marek, który odpowiedział poprawnie na 4 pytania. Dzień dobry.
2: Dzień dobry bardzo.
1: Marku, gratuluję, bo to dla ciebie jest ta nagroda główna, czyli pobyt w hotelu Zamku Książ, w hotelu Książ, weekendowy pobyt dla dwojga w prezencie. Wiem, że zabierasz żonę i czy już masz jakiś plan wycieczki oprócz samego Książa?
2: Bardzo się cieszę na ten wyjazd. Ogólnie widziałem może już z 1/3 tych atrakcji z tajemniczych podziemi Dolnego Śląska, także zostało nam jeszcze całkiem sporo do zobaczenia. Ogólnie szykujemy sobie taki wyjazd na rocznicę ślubu w październiku, także może wtedy połączymy to właśnie z tym zamkiem.
1: Przyjemne,
2: także naprawdę fajnie się składa.
1: A która to już rocznica ślubu będzie?
2: To już będzie 4.
1: Wow, no to pięknie, bardzo. Prawie jak konkurs, wiesz, bo konkurs szlaku, zdobywcy szlaku tajemniczych podziemi to jest 5. edycja, wy 4. Więc my od 4 jesteśmy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, patronem medialnym tego wydarzenia. Ale też jeszcze pytanie do ciebie, bo ty chciałbyś z żoną zwiedzacie nie tylko to, co na zewnątrz, ale pod spodem, czyli jesteście taternikami jaskiniowymi.
2: Tak, zgadza się. Kończyliśmy taki dość długi kurs, całkiem niedawno. Już właśnie mamy te karty taternika i jakby zaczynamy przygodę z naszą eksploracją jaskiń, już tak bardziej technicznie, z takimi zjazdami dość głęboko pod ziemię. Także jest to naprawdę fajna przygoda, taki jakby tor przeszkód dla dorosłych, bym powiedział. Także naprawdę się zajaraliśmy tym.
1: Bardzo piękne hobby, ale też wiesz, na szlaku jest jaskinia Radochowska. Czy to ta jaskinia, tutaj nie trzeba mieć specjalnych umiejętności, czy ona jest zwiedzona już przez was, czy jeszcze nie?
2: Nie, tam jeszcze nie byliśmy.
1: To być może będzie okazja, żeby do tego miejsca dotrzeć. Gratuluję. Czy pamiętasz pytanie, na które nie udało ci się odpowiedzieć? Czy już wiedza uzupełniona?
2: Okazało się, że pieczątki też jakby przechodzą na kolejny rok, że w przyszłym roku też można zbierać.
1: Czyli o szlaku wiedziałeś wszystko poza konkursem. No pięknie, gratuluję. Wszystkiego dobrego i udanego weekendu, także tego na Zamku Książ. Dajcie nam znać, jak było. Do usłyszenia.
2: Dziękuję i pozdrawiam żonę.
1: Pozdrawiamy także. Do usłyszenia. A jeśli chodzi o szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska, konkurs trwa, przypominam, zdobywca szlaku tajemniczych podziemi trwa do 31 października. I my nasz konkurs dzisiaj kończymy, ale jeszcze na tej trasie pojawimy się. Nieraz przypominam 450-lecie kopalni Świętego Jana w Krowicy, więc tam prawdopodobnie też będziemy i będziemy mieli dla was zaproszenia.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

słuchać czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lato z nutą nostalgii, a okazji do tańca będzie jeszcze sporo. Prywatka z Radiem Plus, prywatka z Markiem Sierockim przez cały weekend od 20:00, ale na razie na zegarze 15 minut do 12:00 i do południa między innymi Simon i Garfunkel, The Sounds of Silence. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.

0: Biedronka.
1: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
2: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
1: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
2: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Who's That Girl i Eurythmics na koniec 11:12 za 3 minuty, za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Ja za dzisiaj dziękuję, życzę udanego weekendu. Słyszymy się w poniedziałek.
1: Radio Plus. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Radio Plus.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC.

0: opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 2 sztuki na kartę oraz wszystkie oliwy z oliwek. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego kawa mielona Edusho Family 500 gramów. 18,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Gorąco w Sejmie po incydencie na Lubelszczyźnie. Wnioski po wybuchu rosyjskiej rakiety. Pierwszy nieformalny kongres. Spotkanie nowej formacji Mateusza Morawieckiego. Ogromne pożary w Grecji. Polskie MSZ wydało ostrzeżenie. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Gorąco przy wiejskiej i polityczne emocje po upadku rakiety w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Rząd przekazuje w Sejmie informacje o działaniach służb i państwa w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Czy wszystko było perfekcyjne? Oczywiście, że nie, ale procedury były spełnione, zaznaczał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Z kolei minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał o świetnej akcji wojskowych. Dowódca operacyjny i pilot F-16 byli upoważnieni do decyzji o zestrzeleniu rakiety. Gdyby zagrażała terenom zamieszkanym, zostałaby zestrzelona, tłumaczył szef MON-u. I ostro odpowiedział na krytyczne głosy z ław PiS-u.
3: Pomyliliście się z szukaniem wroga. Dla was walka polityczna i niechęć do naszego rządu jest ważniejsza niż racja stanu i bezpieczeństwo państwa polskiego. To nie jest tak, że wszystko działa doskonale. Na pewno zadziałało lepiej niż z 9 na 10.
2: Czyli wtedy, gdy polską przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie drony. Śledczy już mają pewność, że na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta CH-101. Poinformowali o tym przed chwilą. Więcej powiemy o tym w kolejnych wiadomościach. To pierwszy nieformalny kongres nowo powstałego Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. W Warszawie za chwilę rozpocznie się spotkanie pod hasłem Rozwój plus Wy. Były premier, przypomnijmy, razem z około 40 politykami wziął polityczny rozwód z Prawem i Sprawiedliwością. To wydarzenie śledzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co zaplanowano w ramach tak zwanego grilla u Morawieckiego?
4: Dzień dobry. To spotkanie rozpocznie się od przemowy inauguracyjnej byłego premiera, a potem na kilku przygotowanych scenach ruszą debaty i mniej formalne dyskusje z udziałem zaproszonych gości. Znaleźli się wśród nich m.in. światowej sławy szachista i rosyjski opozycjonista Garry Kasparow, ale też współtworzący niegdyś Platformę Obywatelską Jan Maria Rokita. Spotkanie Rozwój plus Wy zaplanowano dziś na cały dzień, do późnego wieczora. Po części oficjalnej przyjdzie czas na poczęstunek, dlatego właśnie przyjęło się, by mówić o nim grill u Morawieckiego.
2: Wydarzenie potrwa do północy. Polskie MSZ ostrzega przebywających lub udających się do Grecji. Chodzi przede wszystkim o wyspy Kreta, Paros i Lesbos. Trwa tam walka z potężnymi pożarami. Z samej Krety ewakuowano już 8 tysięcy osób. Resort ostrzega, że zagrożonych jest wiele innych regionów Grecji, a pożary mogą pojawić się w nowych lokalizacjach. Na stronie Odyseusz podano linki do stron, gdzie na bieżąco można śledzić sytuację pożarową w Grecji.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: Ta aplikacja może zasygnalizować rozwijającą się poważną chorobę. Naukowiec z Politechniki Lubelskiej stworzył aplikację, która w domu pozwoli nam sprawdzić, czy rozróżniamy barwę. Co to może mieć wspólnego z chorobami? Okazuje się, że brak zdolności do rozpoznawania kolorów może być wczesnym symptomem cukrzycy, stwardnienia rozsianego, a nawet nowotworów.
6: Będziemy mieli prostą aplikację na swój telefon, która będzie nam monitorować to, jak postrzegamy barwy teraz i jak postrzegaliśmy je przy poprzednim badaniu. Będzie mierzyła kilka różnych elementów, nie tylko liczbę błędów, ale też na przykład czas reakcji. Po przekroczeniu pewnego progu dostaniemy informację, że słuchaj, no twoje widzenie barwne się pogarsza i skontaktuj się z lekarzem.
2: Mówi dr Maciej Laskowski z Politechniki Lubelskiej. Na razie powstał prototyp aplikacji. Wkrótce zostanie bezpłatnie udostępniona.
7: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku kontynuuje akcję pod hasłem Daj przyszłość, zostań rodziną zastępczą. Specjalistów z Wydziału Pieczy Zastępczej będzie można spotkać już jutro, 1 sierpnia, na Jarmarku Świętego Dominika. Akcja odbędzie się w godzinach od 13 do 17 na jarmarkowym przystanku Przygoda z Amber Sky przy Targu Rybnym nieopodal sceny. Prowadzący opowiedzą m.in. o wymaganiach formalnych, szkoleniach umożliwiających zostanie rodziną zastępczą i procesie adopcyjnym. Od 1 maja 2027 roku będą obowiązywać nowe zasady zarządzania gdańskimi cmentarzami komunalnymi. Wszelkimi sprawami dotyczącymi obsługi mieszkańców zajmie się miasto.
8: Planujemy uruchomienie biura obsługi mieszkańców, które będzie zlokalizowane w miejscu dobrze skomunikowanym, tak żeby zachować wygodę dostępności dla mieszkańców.
7: Mówi Barbara Tusk-Krajewska, dyrektor gdańskiego zarządu.

0: Zieleni. Miasto zorganizuje jeszcze dla mieszkańców kampanię informacyjną dotyczącą wszystkich zmian. Na Pomorzu przez cały dzień lekkie zachmurzenie, ale towarzyszy nam też sporo słońca. Później może się to zmienić, synoptycy przewidują wieczorne opady deszczu. Do tego czasu ciągle będzie ciepło, teraz na termometrze 26 stopni. Ciśnienie to 1014 hektopaskali, a biometr jest dziś niekorzystny.
1: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
2: Piątek?
3: Piąteczek?
2: Piątunio, nasz ulubiony dzień tygodnia. Dzień dobry, Marek Sierocki.
3: Jan Pasterski, zapraszamy na przebojową pocztę. Bardzo przebojowo i bardzo sympatycznie otwieramy dzisiejszy program.
2: Elektryczna gitara. Jestem z miasta.

schodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich,

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dosłownie za chwilę jedna z najpiękniejszych miłosnych ballad, naszym skromnym zdaniem, ale przy okazji w tym kontekście zaglądamy też do kalendarza.
2: Roland Kent Lavoie urodził się 31 lipca 1943 roku. Znamy go jako Lobo, to wielka gwiazda dekady lat 70. ubiegłego wieku. I'd Love You To Want Me to jego muzyczna wizytówka, piosenka, którą wylansował on, ale toż też taki utwór, który wykonywali inni wykonawcy i ta piosenka również w tych innych wersjach cieszyła się wielkim powodzeniem. Rok 72 to właśnie Lobo, ale potem wiele fantastycznych wersji pojawiło się. Między innymi Dennis Jones nagrał ten utwór. Tak samo holendersko-hiszpański wokalista Tony Roland nagrał. No i także wersja reggae, pojawiło się tego sporo, no ale myślę, że to wykonanie oryginalne, Lobo z 72 roku, zasługuje na uwagę.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
5: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenasi Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat. Gdy...

0: dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
3: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
2: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
3: No ale
2: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus.

0: Skoro wakacje to czas urlopów, wyjazdów, tutaj muzycznie przenieśliśmy się na chwilę na egzotyczną wyspę i taki urlopik zafundowała nam Madonna. La Isla Bonita to za nami.
1: Czy pamiętasz, że ta piosenka najpierw była oferowana Michaelowi Jacksonowi, on ją odrzucił? Myślę, że potem
0: tak
1: żałował.
0: Kojarzę, mógł żałować. A też pytanie, czy to piosenka dla kobiety, czy dla mężczyzny?
1: Madonna nagrała ten utwór w sposób fantastyczny, genialny, niepowtarzalny. W roku 86 piosenka ukazała się na płycie i była przebojem wakacji rok później, czyli w roku 87. A 3 lata wcześniej, bo w maju roku 1984 na listy przebojów i bestsellerów trafił 6 studyjny album Chrisa Rea zatytułowany Wired to the Moon. Jedna z najciekawszych płyt w jego dyskografii. Świetni muzycy towarzyszyli mu podczas nagrania, m.in. David Richards, który grał na saksofonach, Kevin Powell, który grał na gitarze basowej, a także Jeff Secpardi, to perkusista. No i Chris i ja wspólnie z Davidem Richardsem wyprodukowali tę płytę. No słychać naprawdę piękne dźwięki. Warto wracać do takich niezapomnianych utworów, które lansował Chris Rea. Rok 84, tytułowa piosenka z płyty Wired to the Moon.

0: Here is the News to Electric Light Orchestra, a my zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Ten utwór znajduje się na albumie Time, który ukazał się właśnie w 1981 roku. To studyjny album zespołu Electric Light Orchestra, 9. Fantastyczna płyta, na której wielkie hity znajdują się m.in. Twilight, Ticket to the Moon, Rain is Falling, a także utwór Hold on Tight. To był bez wątpienia największy hit z tego albumu. Świetne brzmienie, połączenie takich elementów klasycznej muzyki z brzmieniem rockowym i sekcja smyczkowa, rockowe gitary. Nad tym wszystkim czuwał Jeff Lynne, lider, wokalista, kompozytor, no i oczywiście producent.
1: Dzisiaj nasza kartka z kalendarza jest nieco dłuższa. Swoją urodziny obchodzi Cissy Kercz, która na świat przyszła 31 lipca 1964 roku.
0: Naprawdę nazywa się Caroline Miller, urodziła się w Holandii, ale jej rodzice pochodzą z Niemiec i jej wielki talent odkrył również Niemiec Dieter Bohlen z duetu Modern Talking. Zaopiekował się artystycznie Cissy Kercz, stworzył dla niej całe mnóstwo utworów. A co dzisiaj przypomnimy w wykonaniu Cissy Kercz, naszej jubilatki?
1: Muzyczna wizytówka tej artystki, Strangers by Night.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
5: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
4: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
5: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
8: Trawnik, kwiaty?
7: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Zobacz przyszłość motoryzacji na żywo. Zapraszamy na dni otwarte z nowym modelem Volvo EX60. Odwiedź nas, poznaj przełomowe technologie i przetestuj nasze auta. 31 lipca i 1 sierpnia w salonie Volvo Drywa przy ulicy Uczniowskiej 40 w Gdańsku.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
0: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Rozmowa przez ocean to jeden z wielkich przebojów, które wylansowała w swojej karierze Maryla Rodowicz.
1: Powoli nasza piątkowa audycja dobiega końca, ale oczywiście nie może się obyć bez zaproszeń na wieczór dzisiejszy i jutrzejszy.
0: Zaraz po skończeniu tej audycji udaję się do studia obok i będę przygotowywał Państwu prywatki, które tradycyjnie w piątkowy i w sobotni wieczór o godzinie 20 pojawiają się na naszej antenie. Trochę utworów, o które Państwo prosili w mailach do nas, na pewno będą. Szczególnie sporo takich próśb są utwory z kręgu Italo Disco.
1: No a to lubimy włoską muzykę w Polsce.
0: Tak, bo to było niesamowite odkrycie na scenie muzycznej w latach 80. Takie nostalgiczne wręcz melodie nagrane z dyskotekowym bitem, z dyskotekowym rytmem cieszyły się niezwykłym powodzeniem, między innymi Savage, Gazebo. O takie utwory Państwo proszą.
1: Na koniec nie Italo Disco, ale myślę, że ten numer nas fajnie wprowadzi i rozkołysze przed wieczorem. Rembrandt, Just the Way It Is, Baby.
0: O, to piękna piosenka, bardzo kołysząca, fajna, rytmiczna. Tym utworem kończymy przebojową pocztę. Ty zostajesz jeszcze z Państwem przez 3 godziny?
1: Tak jest.
0: A ze mną Państwo się słyszą już dziś po godzinie 20, również już jutro też po 20. Do usłyszenia.

0: Prokuratura potwierdza, pod Lublinem spadła rosyjska rakieta. W Opocznie obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uwaga na upały i burze, są ostrzeżenia IMGW. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy oficjalnie potwierdzili, to rosyjski pocisk H-101 spadł w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Lublinie. Zbadano miejsce eksplozji i szczątki pocisku, a w dokładnym ustaleniu pochodzenia tej rakiety pomógł ekspert z Ukrainy.
1: Mamy do czynienia z rakietą 101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku. W jednym z zakładów na terytorium Federacji Rosyjskiej w obwodzie moskiewskim. Co do bliższych szczegółów, proszę mnie nie pytać, nie będę udzielał informacji co do bliższych szczegółów.
0: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Przypomnijmy, wczoraj nad ranem w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Miał go przechwycić myśliwiec F-16, ale nie zdążył. Rakieta spadła na pole w Tarnawie Kolonii i eksplodowała. Nikomu nic się nie stało. Alert RCB przeciążył strony internetowe rządu wszystko po tym, jak do wszystkich w Polsce wysłano link do poradnika bezpieczeństwa. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnia, że nie doszło ani do awarii, ani do cyberataku.
2: Ale mamy zwiększony ruch sieciowy wynikający z olbrzymiego zainteresowania. Wyłącznie to zainteresowanie powoduje, że mamy obciążenia, które powodują, że czasami może po prostu być wydłużony czas, w którym wejdziemy.
0: Równocześnie szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział w Sejmie uruchomienie nowej aplikacji do ostrzegania ludności.
3: Po każdym odwołanym alarmie będą przychodzić SMS-y RCB. W ciągu kilku najbliższych miesięcy uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie, uruchomimy powiadamianie w aplikacji mObywatel.
0: A system Cell Broadcast, taki jakie działają w Europie Zachodniej, ma zacząć działać do końca roku.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: W Opocznie rozpoczęły się obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Przy pomniku nieznanego żołnierza mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.
5: Ja uczestniczyłem zawsze w takich uroczystościach. Jest to pamięć o poległych.
6: To ci ludzie, młodzi ludzie, mimo tego, iż mieli świadomość, że są słabo wyposażeni w broń, chcieli wyzwolić sami miasto. To
7: tak naprawdę, gdybyśmy nie oddawali im hołdu, nie pamiętalibyśmy o swojej historii. Nie wyobrażam sobie, aby młoda osoba mogła przejść obojętnie obok takiego wydarzenia.
0: Jutro ciąg dalszej uroczystości o godzinie W oddanie hołdu powstańcom przy rondzie księdza Wojtana oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy Domu Kultury.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: IMGW ostrzega jeszcze dziś i jutro prawie w całej Polsce upał i burze. Termometry pokażą więcej niż 30 stopni. Skwar ominie tylko północny zachód kraju, a burz ma nie być tylko na południowym wschodzie. Jak radzić sobie w trakcie tropikalnych upałów, by nie narazić się choćby na udar, sprawdzał Grzegorz Mnich.
8: Podstawowa zasada w takie upały to nawadnianie organizmu, przypomina ratownik medyczny Adam Stępka.
9: Warto pić wodę małymi porcjami przez cały dzień, unikać przy tym alkoholu i ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny. Natomiast między godziną 11 a 16 najlepiej pozostać w chłodnym, zacienionym miejscu.
8: Jeżeli osoba narażona na upał ma zaburzenia świadomości i traci przytomność, wzywamy pogotowie.
9: Ma drgawki, bardzo wysoką temperaturę, silne osłabienie albo przestaje prawidłowo oddychać. Niepokoić mogą także objawy takie jak splątanie, trudności w wysławianiu się, nasilona duszność czy chociażby ból w klatce piersiowej.
8: Osobie takiej nie podajemy już niczego do picia.
0: O czym informował Grzegorz Mnich, dziękujemy.
10: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Władze Gdyni podpisały wczoraj umowę zakupu 18 nowych autobusów komunikacji miejskiej. Nowe pojazdy zastąpią najbardziej wysłużone z dotychczasowych autobusów.
11: Pasażer będzie mógł korzystać z pojazdu, który jest efektywnie klimatyzowany, podczas gdy te klimatyzacje w pojazdach już 20-letnich tak efektywne nie są. Będzie mógł w czasie podróży doładować swoje urządzenie mobilne, bo będą specjalne gniazda, które będą to umożliwiać. Będzie wiele innych udogodnień, które sprawią, że ta podróż tym pojazdem będzie bardziej wygodna.

0: No. Mówi dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Hubert Kołodziejski. Dostawa autobusów potrwa do 16 miesięcy. Dziś w życie wchodzi ustawa metropolitalna dla Pomorza. Ustawa pozwala 61 samorządom, w tym Gdańsku, Gdyni, Sopotowi oraz okolicznym gminom i powiatom, tworzyć wspólny związek metropolitalny. Dla mieszkańców najważniejsza zmiana to integracja komunikacji publicznej i wprowadzenie wspólnego biletu metropolitalnego. Rozkłady jazdy mają być lepiej zsynchronizowane. W regionie dziś umiarkowane zachmurzenie, ale i sporo słońca. Zmienić się to może w godzinach wieczornych. Synoptycy przewidują wtedy opady deszczu. Na termometrach teraz 26 stopni. Słaby wiatr wieje z północnego zachodu. Ciśnienie to 1014 hektopaskali, a biometr przez cały dzień jest niekorzystny.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: A i teraz pięknie, przyjemnie. Żoda Sę tak rozpoczyna kolejną godzinę w Radio Plus. 6 po 13. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Czy tak brzmi piątek? No, dokładnie tak. Piątek, piąteczek, piątunio. Takie piękne połączenie mambo i jazzu. Pierwotnie skomponowane i nagrane przez kubańskiego muzyka Damaso Pereza Prado. Rok 49, czyli parę lat od tego czasu minęło, a później właśnie niemiecki piosenkarz Lubega wykorzystał ten oryginał w swojej nowej piosence wydanej pod tym samym tytułem. To był rok 99. No, a w tym roku oryginalne nagranie piosenki Pereza Prado zostało wybrane przez Bibliotekę Kongresu do zachowania w Narodowym Rejestrze Nagrań, a to z powodu właśnie już takiego kulturowego i historycznego, a także estetycznego znaczenia dla narodowego dziedzictwa dźwiękowego. No i to robi robotę jeszcze dodatkowo w wakacje.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
4: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 130.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
6: Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
12: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno,
13: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
14: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Wyraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność, zatok nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
15: Trwa Gdańskie Lato Muzyczne z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku. Od 4 do 8 sierpnia zapraszamy na muzykę w zabytkach Starego Gdańska. Znakomici kameraliści zagrają w Kościele Świętej Barbary, Sali Kameralnej Filharmonii, Kościele Świętego Jakuba, Kościele Świętego Józefa i Ratuszu Staromiejskim. Z kolei 9 sierpnia Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej w swojej siedzibie zagra z pianistą Danielem Ciobanu. Więcej na filharmonia.gda.pl. Energaz Grupy Orlen, sponsor strategiczny. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
1: Po reklamie.

Queen i takie to Radio Gaga w Radiu Plus. Radiowy numer w radiu pięknie się składa. No słuchajcie, dzisiaj ostatni dzień lipca, czyli właściwie jesteśmy na półmetku wakacji. No chyba, że ktoś jest akurat studentem, to jeszcze cały wrzesień przed nim wolny. A ja mam nadzieję, że sierpień już będzie troszkę mniej deszczowy. Oczywiście deszcz jest potrzebny, ale w jakimś takim umiarze byłoby dobrze, żeby to udało nam się trochę złapać. Takiego okienka pogodowego, czy nad morzem, czy na Mazurach, albo w górach, czego nam wszystkim życzę. A teraz w Radiu Plus Pet Shop Boys, muzyczny hołd wobec Elvisa Presleya w jego piosence Always On My Mind.

0: Reklama.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.

0: Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura zapowiada apelację po wyroku dotyczącym zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie z 1998 roku. Taką decyzję uzasadniono ogromnymi wątpliwościami i brakiem mocnych dowodów.
1: Sąd przedstawił tylko węzłowo, zbiorczo swoje motywy. Trzeba będzie się zapoznać z pełnymi motywami, czyli wyrażonymi w pisemnym uzasadnieniu wyroku.
0: Mówił Piotr Krupiński z prokuratury krajowej. Wśród oskarżonych jest 14 emerytowanych i byłych już funkcjonariuszy policji. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki otworzył swój kongres nazywany grillem. Dotychczasowy świat wali się jak domek z kart, mówił były premier na początku spotkania Stowarzyszenia Rozwój Plus. A na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
3: Mateusz Morawiecki zwrócił się do kilkuset zgromadzonych na widowni, mówiąc, że widzi przed sobą osoby dumne i ambitne oraz oczekujące zmiany. Tacy właśnie ludzie, jak powiedział, mają być trzonem jego ugrupowania.
4: Spotykamy się w szczególnym momencie naszych dziejów, kiedy wydawało się, co po niektórym, że historia się już skończyła.
3: Powiedział lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, który zarysował też ogólną ideę działania nowego ugrupowania.
4: Potrzebny jest ten głęboki namysł, ta ambicja. Ambicja wiedziona dwiema podstawowymi cechami, przesłankami. Duma i ambicja. Duma i rozwój.
3: W ramach spotkania zaplanowano też liczne mniej formalne dyskusje, wśród nich spotkanie z rosyjskim opozycjonistą i wybitnym szachistą Garim Kasparowem.
0: Grillu Morawieckiego ma potrwać do północy. Zmiany w CPK i Porcie Polska. Rada Nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego odwołała prezesa spółki Filipa Czernickiego. Jeszcze w czerwcu pełnomocnikiem rządu do spraw CPK przestał być Maciej Lasek. Zastąpił go wtedy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Budowa Portu Polska ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. I informacja sprzed chwili. Premier oficjalnie zarządził przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Odbędą się w niedzielę 27 września.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Pielgrzymi z różnych stron zmierzają na Jasną Górę. W trasie są goszczeni m.in. przez koła gospodyń wiejskich. Mówi szefowa koła w Kołaczkowie w Wielkopolsce Mieczysława Michałowska.
5: Kołaczkowo słynie z tego, że gościmy pielgrzymów. Same musimy to jakoś zorganizować. Proboszcz ogłasza daty, godziny. No i prosi po prostu parafian, żeby te placki przynieśli. Ile mamy placków? No dzisiaj chyba jest ponad 40.
6: Jestem w grupie czerwonej. Niesamowite tutaj przywitanie. Pyszna kawa, pyszne napoje, herbatka, mięta z cytrynką. Wspaniałe na te ciepłe dni. Serniczki, pączki, ciasto drożdżowe. Gospodarze tutaj są naprawdę wspaniali.
0: Do Częstochowy zmierzają głównie grupy piesze, ale coraz większą popularnością cieszą się także pielgrzymki rowerowe.
7: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Tajemnice ludzkiego organizmu, opowieści o zjawiskach chemicznych i ciekawostki biologiczne. Poczta Polska zaprasza na spotkania edukacyjne. Poprowadzi je Adam Mirek, autor bestsellerowych książek i popularyzator nauki. Odbędą się 3 sierpnia w Gdyni i 5 sierpnia w Sopocie. Spotkania w ramach projektu Placówka Kultura mają na celu promowanie czytelnictwa i wspieranie polskich twórców. W Gdyni powstaje nowa kryta pływalnia na ulicy Wiczlińskiej przy Zespole Szkół nr 8. Z nowoczesnego obiektu będą korzystać uczniowie i mieszkańcy, a miasto planuje kolejne takie inwestycje.
8: Konieczne jest dobudowywanie basenów, chociażby w Orłowie, Redłowie, tam brakuje takiej infrastruktury, trzeba zacząć o tym myśleć. Przypominam, że Gdynia ma program, w ramach którego dzieci w podstawówkach uczęszczają na zajęcia na basenie, no więc te problemy logistyczne przemieszczania się między dzielnicami czasem występują.
7: Mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. Aktualna budowa ma zakończyć się do 7 maja przyszłego roku. Na Pomorzu do końca dnia towarzyszyć nam będzie umiarkowane zachmurzenie. Mogą pojawić się też przelotne opady deszczu. Na termometrach teraz 27 stopni, a na barometrach 1014 hektopaskali. Słaby wiatr powieje jeszcze z północnego wschodu, a biometr przez cały dzień nam nie sprzyja, utrzymuje się niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Czy to dobra pora na ABB? Jak najbardziej tak, bo to już w tym momencie 6 minut po 14, a w głośnikach Lay or You Love on Me. Dzień dobry, w piątek, Janek Pasterski.

0: pięknie. Europe Carry w ten piątek w Radiu Plus. No i pogoda jak drut, słonecznie, upalnie wręcz i w górach nawet upalnie się zrobi, co jest rzadkością. Wspominaliśmy o tym, żeby uważać na siebie w taką pogodę, pić sporo wody, no i nie przesadzać z wysiłkiem fizycznym jednak. Myślę też, że nawet leżenie zbyt długie na słońcu takim pełnym może ciutkę zaszkodzić, ale skorzystać w ramach rozsądku na pewno będzie można z tej pogody również nad morzem, czy nad jakąś inną wodą. W związku z tym w prezencie myślę, jak znalazł na najbliższe dni i na sierpień, który rozpoczyna się już jutro, ręcznik plażowy. To się pewnie przyda od Radia Plus, coś takiego, gdyby ktoś miał ochotę, to śmiało, czekam na SMS-y pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
3: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Po reklamie.

Tasmin Archer. Jest takie powiedzenie, uderz w stół, a nożyce się odezwał, no i się odezwał. Marek z Gdyni. To blisko będzie miał nad wodę, prawda? Trójmiasto jest z czego wybierać. No i gdzie się pokąpać? Oby tylko nie było żadnych ostrzeżeń przed silnym wiatrem czy innymi sinicami. Ale jeśli nie będzie, jeśli pogoda dopisze, to prędzej czy później ten ręcznik plażowy na pewno się Markowi przyda. Gratulujemy. No i dobrego wypoczynku.

0: Reklama.
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim, w każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci, koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lambery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenasi Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
8: Zobacz przyszłość motoryzacji na żywo. Zapraszamy na dni otwarte z nowym modelem Volvo EX60. Odwiedź nas, poznaj przełomowe technologie i przetestuj nasze auta. 31 lipca i 1 sierpnia w salonie Volvo Drywa przy ulicy Uczniowskiej 40 w Gdańsku.
9: Trwa Gdańskie Lato Muzyczne z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku. Od 4 do 8 sierpnia zapraszamy na muzykę w zabytkach Starego Gdańska. Znakomici kameraliści zagrają w Kościele Świętej Barbary, Sali Kameralnej Filharmonii, Kościele Świętego Jakuba, Kościele Świętego Józefa i Ratuszu Staromiejskim. Z kolei 9 sierpnia Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej w swojej siedzibie zagra z pianistą Danielem Ciobanu. Więcej na filharmonia.gda.pl. Główny sponsor i mecenas kultury PGE Polska Grupa Energetyczna. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
0: Po reklamie.

0: Justin Hughes, The One and Only, a w polskiej wersji oczywiście typ niepokorny Jacek Stachurski. Gdzieś tak się mimowolnie przypomina, jak się tego słucha. 15 coraz bliżej w Radio Plus za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus.

0: Reklama.
1: Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to, odlewia tanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 6 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, Kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. 3 na osobę. Kaufland.
11: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
12: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
11: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
12: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
13: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
14: Po reklamie.
15: Rosyjski ambasador wezwany do MSZ-u i kolejny incydent nad Bałtykiem. Za chwilę szczegóły. Ponad 30 migrantów z Maroka zginęło, próbując dostać się do Hiszpanii. Powiemy też o 44. pieszej pielgrzymce z Gorzowa na Jasną Górę. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rosyjskiego ambasadora. Wszystko po tym, jak wczoraj na Lubelszczyźnie eksplodowała rosyjska rakieta.

0: Transponder, czyli automatyczny nadajnik do kontaktu z radarami kontroli lotów, był wyłączony. Mamy też zapewnienie, że wojsko monitoruje sytuację na polskim niebie i zdecydowanie reaguje na działania Federacji Rosyjskiej.
1: Przypomnijmy, wczoraj nad ranem na polu na Lubelszczyźnie eksplodowała rosyjska rakieta. Nikomu nic się nie stało. Co najmniej 34 migrantów zginęło podczas próby przedostania się z Maroka do Ceuty. Hiszpańska eksklawa w Afryce zmaga się z najpoważniejszym kryzysem od 5 lat. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wysłał na miejsce dodatkowe siły i zapowiada zdecydowaną reakcję. Ceuta to hiszpańskie miasto i to, co się wydarzyło, zasługuje na nasze najsurowsze potępienie. Przyspieszamy wszystkie działania związane z dokumentacją i repatriacją migrantów, którzy wjechali do Ceuty nielegalnie. Hiszpańska diecezja Cadix i Ceuta natychmiast wydała oświadczenie, wyrażając głębokie zaniepokojenie powagą wydarzeń i szczególną bezbronnością tak wielu osób dotkniętych tą sytuacją. Koniec cytatu. Diecezja ogłosiła również, że datki zebrane w ten weekend w parafiach Ceuty zostaną w całości przekazane diecezjalnemu biuru do spraw migracji.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: 44. pielgrzymka z Gorzowa na Jasną Górę wyruszyła dziś spod katedry. Na szlak wyszło ponad 250 osób.
3: W tym roku zapisało się ponad 300 osób. To bardzo dobrze, ponieważ od pandemii takiej liczby jeszcze nie było. To świadczy, że od ponad 400 lat wiemy, komu ufać i że Maria na Jasnej Górze na nas czeka. Niesiemy nasze dziękczynienia, niesiemy nasze prośby, radości, smutki, ale też może i też zapytania, rozeznania, też pewnie powołania.
1: Mówił kierownik gorzowskiej pielgrzymki ksiądz Krzysztof Kolanowski.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: 18 wiewiórek wypuszczono w parku Cytadela w Poznaniu. Fundacja Z Dzikiej Strony uwolniła zwierzęta, które wcześniej wyleczono. Na miejscu była nasza reporterka Ari Habir.
4: One dogadają się z tymi wiewiórkami, które już są w Cytadeli?
5: Tak, bez problemu. Tutaj jest taki obszar duży, nie będą sobie wchodzić w drogę. Naszym priorytetem jest przygotować je tak, żeby one całkowicie dzikie opuściły nasz ośrodek i po prostu do ludzi się nie zbliżały.
6: No, ugryź mnie dalej.
5: Część z nich to są maluchy, które były u nas od oseska, które gdzieś tam wypadły z gniazda albo gniazdo spadło w wyniku tam jakichś zjawisk atmosferycznych, jakichś dynamicznych burzy i tak dalej. Część z nich to są dorosłe wiewiórki po potrąceniu przez samochody czy po jakimś upadku z dużej wysokości.
1: A o wiewiórkach opowiadała Paulina Cudna z Fundacji Z Dzikiej Strony.
7: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. W Trójmieście trwają dwie kampanie społeczne o tym samym celu – znalezieniu rodzin gotowych przyjąć dziecko potrzebujące opieki. W Gdańsku i w Sopocie miejskie ośrodki pomocy społecznej szukają rodziców zastępczych, mówi Sylwia Resel.
8: Przede wszystkim trzeba mieć do tego serce, chęci, lubić dzieci, być otwartym na potrzeby dziecka, zaangażować się, bo mogą to być zarówno single, jak i pary. Tu nie ma żadnych preferencji.
7: W Gdańsku za program odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a w Sopocie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W sobotę, 1 sierpnia, rozpocznie się ostatni etap zmian organizacji ruchu na gdańskim węźle Hucisko. Od strony dworca głównego nie będzie możliwości przejazdu w kierunku ulicy Okopowej, a wyjeżdżając z Targu Drzewnego nie będzie można skręcić w lewo również w kierunku ulicy Okopowej. Zmiany obejmą też m.in. ulicę 3 Maja i Kartuską. Wiele linii autobusowych pojedzie objazdami. Zmiany potrwają do 15 sierpnia. Mają być też ostatnimi utrudnieniami dla kierowców w rejonie inwestycji. W regionie cały czas ciepło i w miarę słonecznie, na niebie utrzymuje się lekkie zachmurzenie. Temperatura wynosi teraz 25 stopni i tak ciepło będzie do końca dnia. Późniejszym wieczorem mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Słaby wiatr wieje z północnego wschodu na barometrach 1014 hektopaskali, a biometr cały dzień jest niekorzystny.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Romantycznie, no, miłości mężczyzny do kobiety. Michael Bolton, on potrafił. When a Man Loves a Woman. I dzień dobry, Janek Pasterski.

John Parr i jego muzyczna wizytówka Saint Elmo's Fire. No, motyw przewodni do filmu pod tym samym tytułem z 1985 roku. Wówczas też ta piosenka jako właśnie utwór muzyczny osiągnęła pierwsze miejsce na liście przebojów Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych i tam utrzymywała się całkiem długo, bo aż przez 2 tygodnie.

0: Radio Plus. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compresor.
9: Facciamo subito, sì?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: Castorama!
21: Teoria
22: i praktyka.
21: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
22: Trawnik, kwiaty?
21: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Po reklamie.

Zadowolona Madonna, Material Girl. Takie numery na pewno się pojawią, przede wszystkim w takim sznycie tanecznym dzisiaj, ale również w sobotę od 20 do północy. Weekendowe wydanie Prywatki z Radiem Plus, czyli Marek Sierocki za sterami swojej konsolety. No, myślę, że coś z repertuaru Roxette też będzie, podobnie jak teraz.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Plama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
11: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
10: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
11: No ale...
10: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

Brzmienie wakacji Koma i Lambada. Przy tym upalnym weekendzie to brzmienie niech z nami zostanie na dłużej. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski, dobrego popołudnia, dobrego weekendu, dobrych urlopów, jeśli planujecie już od teraz, a my słyszymy się 3 sierpnia. Do usłyszenia.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Zapraszamy do salonu o moda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie.
1: Po reklamie.
9: Są zarzuty za zabicie dziecka. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Ostatnia niedziela września to data wyborów prezydenta Krakowa. Oddaj krew na rocznicę powstania warszawskiego. PCK zachęca do pomagania. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są zarzuty i wniosek o areszt dla 39-letniego Jakuba Esz. Pod wpływem narkotyków miał śmiertelnie potrącić 9-letniego chłopca w Kuźnicy Starej na Śląsku. Dziecko zginęło we wtorek wieczorem obok swojego domu.
10: W toku śledztwa prokurator przedstawił Jakubowi Esz zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem środków odurzających i w trakcie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto prokurator przedstawił Jakubowi Esz zarzuty prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających oraz zarzuty posiadania i udzielania narkotyków innym osobom.
9: Mówił Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Jakub Esz to recydywista, teraz grozi mu 20 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
9: Wspólne selfie z politykami i grill, a w tle dyskusja o przyszłości Polski. Tak przebiega pierwszy nieformalny kongres Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego na warszawskich Szmulkach, gdzie odbywa się to spotkanie, jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
11: Syk i zapach grillowanych potraw przyciąga do kolejki po nie wielu chętnych i głodnych. Głodnych, jak mówią, zmian.
12: Musimy się przeglądać nowym kandydatom, zmienić system, żeby głosować na ludzi, a nie

0: Kubasa, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze są dyskusje o sprawach kluczowych z punktu widzenia Polski.
1: Usłyszałem od polityka, który dołączył do inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Razem z nim są tu m.in. były marszałek Sejmu Ryszard Terlecki czy były wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała. Wydarzenie potrwa do późnego wieczora.
2: A wszystko po tym, jak frakcja byłego premiera wyszła z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Wiadomości Radia Plus.
2: 27 września mieszkańcy Krakowa pójdą do urn. Premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta miasta dopiero 2 miesiące po referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. To dlatego, że trzeba było czekać na wyrok sądu w sprawie zażalenia na głosowanie. Zostało ono oddalone. Kandydat PiSu na prezydenta Krakowa, Michał Drewnicki, mówi o zamierzonym opóźnieniu wyborów.
4: Dla mnie była rzecz skandaliczna, że poprzez różnego rodzaju sztuczki, procedury prawne nie szanuje się wyroku wyborców, mieszkańców Krakowa. Natomiast finalnie dobrze się stało, że sąd potwierdził, że referendum było ważne.
5: Cały ten proces protestów wyborczych jest procesem zgodnym z prawem. Natomiast trzeba doprowadzić do takiej konstrukcji przepisów, żeby takie procesy szybko zamykać, sprawnie zamykać, ale oczywiście zgodnie z zasadami demokracji.
2: Dodawała Monika Piątkowska, która jest kandydatką KO i PSL-u. Walka o fotel prezydenta Krakowa zapowiedziało już kilkanaście osób.
3: Wiadomości Radia Plus.
2: Oddając krew, można uratować komuś życie. Polski Czerwony Krzyż zachęca do udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji W jak więzy krwi. Łączy pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego z ważnym przesłaniem. Każdy może uratować czyjeś życie. Do pomagania zachęca Michał Mikołajczyk z warszawskiego oddziału PCK.
6: Jeżeli oddacie krew, podeślijcie nam zgłoszenie, otrzymacie certyfikat uczestnictwa w tym wydarzeniu. Jeżeli natomiast chcecie pokazać swoim znajomym i bliskim, że jesteście też hero, to opublikujcie w swoich socialach, dajcie specjalny hashtag jak więzy krwi. Prześlijcie to do nas. Do rozlosowania są nagrody.
2: Akcja potrwa od jutra do 2 października. Szczegóły na stronie PCK.

Słonecznie na Pomorzu, niebo na ogół bezchmurne, na termometrach teraz od 21 do 26 stopni, wiatr umiarkowany północno-wschodni, ciśnienie 1015 hektopaskali. W nocy temperatura około 17 stopni, jutro sporo chmur, gdzieniegdzie przelotny deszcz, ale słońce też jutro zobaczymy, termometry pokażą w sobotę do 23-24 stopni, w niedzielę padać nie powinno, więcej też będzie słońca.

0: Radio Plus, 8 minut po godzinie 16. Dzień dobry, Marek Dmochewicz. Zapraszam na magazyn reporterów w piątek 31 lipca. Sprawdźmy tematy.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Fundacja Cancer Fighters przekazała 1 000 000 złotych Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu w Gdańsku, m.in. na dostosowanie oddziału dla najmłodszych pacjentów.
2: Fundacja, przekazując nam te środki, zapytała wprost, jakie macie marzenia. Pierwsze to jest wyposażenie nowoczesnego oddziału dziennego, który już jest gotowy, ale chcemy też, żeby część tych środków była przeznaczona na to, żeby ten oddział był po prostu przyjazny, ładny, sympatyczny, żeby dzieci tam przychodziły z uśmiechem.
0: Mimo wielu kampanii informacyjnych nadal dochodzi w naszym kraju do wypadków na skrzyżowaniach torów z drogami. Za większość winy ponoszą kierowcy.
3: To, co obserwujemy najczęściej na styku torów z drogami, to jest ignorowanie czerwonego światła, to jest ignorowanie znaku stop, próba wjeżdżania pod opadające rogatki, czy nawet ominięcia slalomem zamkniętych już pół rogatek.
0: Ponad połowa Polaków spędza tegoroczny urlop remontując mieszkanie. Większość z nich nie ogranicza się tylko do nadzorowania fachowców.
4: Ponad połowa z nas ostatni remont, jaki wykonała go albo samodzielnie, albo samodzielnie z pomocą bliskich. Myślę sobie, że to jest dość mocno związane z tym, jak bardzo wzrosły koszty zarówno materiałów, jak i robocizny.
0: W dzisiejszym magazynie pojawią się również aktualności z Watykanu. Będą też wieści ze świata motoryzacji, czyli Auto Plus Jarka Zgirskiego. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus, 17 minut po godzinie 16. Fundacja Cancer Fighters, która prowadzi zbiórki na wsparcie pacjentów onkologicznych, przekazała środki 17 szpitalom w całym kraju, również w Gdańsku.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Fundacja przekazała 1 000 000 zł Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu. Na uroczystości przekazania symbolicznego vouchera była Anna Klonowska.
2: Na oddziale dziecięcym spotkali się pracownicy szpitala, przedstawiciele Fundacji Cancer Fighters oraz oczywiście pacjenci z rodzicami, aby uczestniczyć w symbolicznym przekazaniu vouchera na 1 000 000 zł, który wesprze leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi.
3: Magdalena Jaworska, koordynator do spraw podopiecznych, Fundacja Cancer Fight. Wchodzę na oddział z przyjemnością, ponieważ wiem, ile tu się dzieje, wiem, ile się dzieje dla pacjentów, dla małych pacjentów, dla młodych, dorosłych pacjentów. I wiem, co przeżywają też rodzice, bo sama widziałam swoją mamę i swoją starszą siostrę, jak przeżywały moją chorobę i mam wrażenie, że dzięki fundacji mogę spełnić ten taki moment, gdzie rodzic może wziąć głębszy oddech i powiedzieć: ok, jesteśmy pod opieką finansową fundacji, nie jesteśmy w tym sami.
2: W walce z chorobą najważniejsza jest obecność drugiego człowieka. Rozmowa, wspólnie spędzony czas i świadomość, że obok zawsze jest ktoś, kto wspiera.
3: My na przykład wchodzimy z kolorowankami, siadamy wszyscy razem, czy robimy razem pizzę, czy robimy razem gofry. To jest to takie poczucie, że nie są w tym sami. To jest cel, żeby wyjść z sali, wstać z łóżka i dla mnie to jest najlepsza rzecz na świecie, bo ja sama nie miałam takich zajęć na oddziale, bo byłam leczona jako dorosła, gdy miałam 18 lat i dla mnie największą bolączką było to, że ja nie miałam do kogo wyjść, do kogo się odezwać, więc jeżeli siedzimy razem, nawet w ciszy, i dalej wszyscy są zadowoleni, że siedzimy razem, to dla mnie jest najważniejsza rzecz.
2: Przekazane przez fundację środki pozwolą jeszcze lepiej dostosować szpital do potrzeb najmłodszych pacjentów, mówi dr Ninela Irga-Jaworska, kierownik kliniki w Gdańsku.
4: Fundacja, przekazując nam te środki, zapytała wprost: jakie macie marzenia? My te marzenia mamy jak na dzisiaj tylko 2. Pierwsze to jest wyposażenie nowoczesnego oddziału dziennego, który już jest gotowy. On jest gotowy, jest wyremontowany, ale chcemy też, żeby część tych środków była przeznaczona na to, żeby ten oddział był po prostu przyjazny, ładny, sympatyczny, żeby dzieci tam przychodziły z uśmiechem. I drugie marzenie to jest wyposażenie nowoczesnego gabinetu fizjoterapii. To będzie takie pomieszczenie dedykowane dzieciom w trakcie leczenia przeciwnowotworowego, ale także po zakończeniu leczenia.
2: A z jakimi wyzwaniami na co dzień mierzy się personel oddziału?
4: To jest przede wszystkim praca, która wymaga wielkiej wrażliwości, wielkiej empatii, wielkiej czułości, ale z drugiej strony mocy, siły, odporności psychicznej. I połączenie tych dwóch elementów, tych dwóch cech osobowości tak naprawdę jest bardzo, bardzo trudne i wielokrotnie stanowi wyzwanie. Natomiast nie mam wątpliwości, że tutaj w tym miejscu pracują wyłącznie osoby, które w sposób perfekcyjny łączą te dwie cechy charakteru.
2: Pobyt w szpitalu często trwa wiele tygodni lub miesięcy, dlatego tak ważna jest obecność najbliższych. Dzięki środkom z fundacji rodzice mają zyskać lepsze warunki, by jak najwięcej czasu spędzać z dziećmi na oddziale.
5: Świetlicę mamy wyposażoną naprawdę w dużo zabawek, gry planszowe, gry komputerowe.
6: PlayStation,
5: tak, Xbox. Przychodzą przeróżne osoby, naprawdę przeróżne, na różne zajęcia dla dzieci. Malowanie, plastyczne zajęcia. Przychodzą też inne fundacje i przede wszystkim Cancer Fighters działa w całej Polsce, tak? Nie tylko tutaj i wiemy, jak oni działają i robią świetną robotę.
2: To nie tylko pomoc dla szpitala, ale przede wszystkim dla jego najmłodszych pacjentów i ich bliskich, bo choć 1 000 000 zł nie da się przeliczyć na zdrowie, może on sprawić, że łatwiej będzie przejść przez czas leczenia. Anna Klonowska, Radio Plus.
0: Magazyn reporterów Radia Plus do 18, a za chwilę o tym, jak bezpiecznie poruszać się po przejazdach kolejowych, bo wciąż jest z tym problem. Powiemy też o najczęstszych w takich miejscach błędach popełnianych przez kierowców.
7: To są takie błędy, które polegają na tym, że wjeżdżamy na przejazd kolejowo-drogowy, mimo że widzimy, że nie mamy możliwości zjazdu z tego przejazdu i kierowca w takiej sytuacji może utknąć pomiędzy zamkniętymi rogatkami.
1: Wakacje z Radiem Plus.
8: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września. Już jest. Nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV-y T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.

0: jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenasi Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
6: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
7: Po reklamie.

0: popołudniowy program Radia Plus, niespełna 27 minut do 17. Na tory teraz sobie wjedziemy i nie pod pociąg. Da się to bezpiecznie zrobić jednak. I o tym teraz w magazynie.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Bo pomimo wielu kampanii nadal dochodzi do wypadków na skrzyżowaniach torów z drogami. Na półmetku wakacji przypominamy, jak uniknąć tragedii i zachować bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych.
2: Lato i wakacje to czas, kiedy znacznie częściej podróżujemy i niestety w ostatnich tygodniach w całym kraju doszło do niejednego zdarzenia na skrzyżowaniach dróg właśnie z torami. Jakie błędy kierowcy popełniają najczęściej?
3: My niestety obserwujemy, że 99% wszystkich zdarzeń, do których dochodzi na przejazdach kolejowo-drogowych, to są zdarzenia, za które winę ponoszą nieodpowiedzialne decyzje kierowców. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. To, co obserwujemy najczęściej na styku torów z drogami, to jest ignorowanie czerwonego światła, to jest ignorowanie znaku stop, próba wjeżdżania pod opadające rogatki, czy nawet ominięcia slalomem zamkniętych już pół rogatek. To są takie błędy, które polegają na tym, że wjeżdżamy na przejazd kolejowo-drogowy, mimo że widzimy, że nie mamy możliwości zjazdu z tego przejazdu i kierowca w takiej sytuacji może utknąć pomiędzy zamkniętymi rogatkami.
2: Czasami niektórzy kierowcy popełniają ten błąd, że wjadą na przejazd kolejowy bez upewnienia się, czy zdążą go opuścić, zanim rogatki opadną i utkną w takiej pułapce. Niestety wielu z nich nie wie, co wtedy zrobić. Więc co zrobić, jeżeli utkniemy między rogatkami na przejeździe?
4: Przede wszystkim postarajmy się nie wpadać w panikę, bo to jest najważniejsze. Panika tutaj w niczym nam na pewno nie pomoże. Adam Bigosiński, Zakład Linii Kolejowej w Zielonej Górze. Po drugie, każdy przejazd w Polsce wyposażony jest w indywidualny numer identyfikacyjny. My go nazywamy naszą żółtą naklejką, gdzie napisane są numery alarmowe, po które można dzwonić, kiedy widzimy chociażby niebezpieczeństwo na przejeździe. Na każdej z nalepek znajduje się numer identyfikacyjny przejazdu, który dokładnie identyfikuje ten przejazd, więc w momencie, kiedy dzwonimy na służby alarmowe, dyspozytor dokładnie wie, gdzie może wysłać pomoc. I najważniejsze, jeśli mamy taką możliwość, wyłammy rogatkę, to kosztuje mniej niż nasze życie.
2: Takie wyłamanie rogatki daje także sygnał dla maszynisty, że coś się na przejeździe wydarzyło.
4: Tak, oczywiście. Każde poruszenie rogatki, nawet jakbyśmy byli na tym przejeździe i nie wyłamali jej, a nawet lekko podnieśli w górę, już daje sygnał do naszych czujników, że coś złego dzieje się na przejeździe. Wtedy maszynista dostaje sygnał o niebezpieczeństwie na przejeździe, ale także dyżurny ruchu może zareagować i może zatrzymać taki pociąg przed przejazdem.
3: Rozsądek zapewnia i gwarantuje bezpieczeństwo na każdym przejeździe kolejowo-drogowym, niezależnie od tego, w jakie urządzenie jest ono wyposażone, czy mamy znak stop, czy mamy krzyż Świętego Andrzeja, czy mamy sygnalizację, czy rogatki. W momencie, gdy przestrzegamy przepisy, zachowujemy rozsądek, każdy przejazd jesteśmy w stanie pokonać w sposób bezpieczny.
0: O wybryki kierowców na przejazdach kolejowych i jak bezpiecznie się zachowywać w takich miejscach, pytała dziś Dorota Gut.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus, prawie 18 minut do 17 i jeszcze w tej części magazynu powiemy o wakacyjnych remontach, na które Polacy często przeznaczają swoje urlopy, a ile ich to kosztuje, o tym za chwilę.
1: Kwoty, jakie wydajemy na remonty, też pokazują, że to nie są jakieś wielkie remonty. Połowa Polaków na swój ostatni remont wydała nie więcej niż 15 tysięcy złotych.
2: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Czas reakcji. Jak wojsko i służby mają reagować na zagrożenie? Katastrofa, nie zamach. Nowe ustalenia w sprawie katastrofy w Smoleńsku. Szturm w Ceucie. Kilkadziesiąt tysięcy migrantów w hiszpańskiej enklawie.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Sting w Radio Plus do 17.13 minut. Mamy urlop, możemy zaczynać remont mieszkania.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Jesteśmy w sumie w szczycie urlopowym, ale nie każdy będzie jednak w tym czasie wypoczywał. O nawykach remontowych Polaków i ile ich to dziś kosztuje, opowie Piotr Lędzion.
2: Niemal 60% Polaków planuje w czasie tegorocznego urlopu prace remontowe. Jak wskazują autorzy badania, to my, Polacy w nieruchomościach, większość z nich nie ograniczy się tylko do nadzorowania pracy fachowców.
3: Anna Zachara-Widła, badaczka zachowań konsumenckich w portalu nieruchomościonline.pl. To, co jest moim zdaniem najciekawsze, to to, że jesteśmy dość samodzielni. Ponad połowa z nas ostatni remont, jaki wykonała, wykonała go albo samodzielnie, albo samodzielnie z pomocą bliskich. Myślę sobie, że to jest dość mocno związane z tym, jak bardzo wzrosły koszty zarówno materiałów, jak i robocizny. To jest też tak, że kwoty, jakie wydajemy na remonty, też pokazują, że to nie są jakieś wielkie remonty. Połowa Polaków na swój ostatni remont wydała nie więcej niż 15 tysięcy złotych.
2: Intuicję tę potwierdza Główny Urząd Statystyczny. Jak wskazuje jego rzecznik Krzysztof Jedlak, cała branża budowlana odnotowuje wzrosty cen.
4: W pierwszym kwartale tego roku w porównaniu z ostatnim kwartałem 2025 roku ceny produkcji budowlano-montażowej zwiększyły się. Podrożały także wszystkie roboty budowlano-montażowe. Wzrosły m.in. ceny robót z gipsu, malowania, instalacji wodociągowych, rusztowań, ceny dachów i tym podobne. Przykładowo roboty ziemne zmechanizowane podrożały najmniej o 1,7%, ale elementy kowalsko-ślusarskie już o 4%, instalacje gazowe 3,5%, a elektroenergetyczne linie kablowe o 2%.
2: Pewnych wskazówek dotyczących nawyków produktywnego spędzania urlopu dostarcza też analiza demografii. Jak wskazuje Anna Zachara-Widła, samodzielne remonty to domena osób w sile wieku.
3: Proszę sobie wyobrazić, że 70% aż osób w wieku 35-44 lata swój ostatni remont wykonało samodzielnie. To jest taka bardzo aktywna grupa, taka grupa, która oczywiście bierze sprawę w swoje ręce i robi samodzielnie. Zdecydowanie najczęściej remontujemy takie pomieszczenia, które są kluczowe z punktu widzenia naszego takiego codziennego funkcjonowania. Na pierwszym miejscu najczęściej pojawia się kuchnia, którą w ostatnim remoncie zrobiło 33% badanych Polaków, a następnie łazienka oraz sypialnia z dość podobnymi odsetkami.
2: Planując urlopowe remonty, nie należy jednak zapominać o odpoczynku. Choć w natłoku obowiązków może się on wydawać stratą czasu, jest naszym niezbywalnym prawem, którego nie wolno zaniedbywać.
5: Ksiądz Andrzej Persidok, wykładowca teologii fundamentalnej w Akademii Katolickiej w Warszawie, duszpasterz w kościele świętego Marcina przy ulicy Piwnej. Całe szczęście, że w Ewangelii znalazły się te słowa Pana Jezusa: idźcie, odpocznijcie nieco, bo gdyby nie te słowa, to być może w naszym takim poczuciu odpowiedzialności za świat traktowalibyśmy odpoczynek za czas kradziony Panu Bogu czy kradziony bliźnim. A tymczasem Pan Jezus mówi także do nas: idźcie, odpocznijcie. Oczywiście, że czasami sytuacja życiowa rzeczywiście człowiekowi uniemożliwia odpoczywanie. Możemy sobie wyobrazić samotną matkę opiekującą się dzieckiem bądź dorosłego, który opiekuje się swoimi starzejącymi się rodzicami. Ale to powiedziawszy, myślę, że warto tak z naciskiem podkreślić. Odpoczynek jest czymś naprawdę dobrym, potrzebnym, prawdziwie ludzkim, a zatem mającym także swoje miejsce w życiu chrześcijanina.
0: O remontowe zwyczaje Polaków pytał Piotr Lędzion. A pamiętacie tego naszego słynnego, przystojnego hydraulika, co to do Francji pojechał pracować? No, mógłby już wrócić. 9 minut do 17, kończymy pierwszą część magazynu. W części drugiej podjedzie do nas Jarek Zgirski.
6: Dziś między innymi w magazynie nadchodzą zmiany w rozliczeniu kar rejestrowanych przez fotoradary, zaś w teście czarna edycja Mitsubishi ASX.
0: Auto Plus po 17 w magazynie. A za chwilę Mikołaj Gronet przedstawi najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
3: Radio Plus.
4: Rosyjski ambasador w polskim MSZ-cie otrzymał protest po eksplozji rakiety na Lubelszczyźnie. Rząd przygotowuje nowy system ostrzegania, powstanie aplikacja. Rozpoczyna się kolejny szczyt pielgrzymkowy. Powiemy o tym, kto dba o bezpieczeństwo pątników. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nota protestacyjna dla przedstawiciela Kremla. Rosyjski ambasador Georgii Michno wyjechał już z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Został tam wezwany w związku z wczorajszym incydentem z rakietą na Lubelszczyźnie. Pocisk, który eksplodował na polu, był rosyjski. Przed siedzibą resortu jest nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Dzień dobry, było bardzo krótkie, trwało zaledwie kilka minut. Ambasadorowi wręczono notę, a polska strona stanowczo potępiła działania Federacji Rosyjskiej.
6: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków.
5: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ambasador przyjął notę. Polska strona nie ma wątpliwości, że na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Georgii Michno, wychodząc z MSZ-u, sugerował jednak, że nie ma na to twardych dowodów.
7: Była to rozmowa w stylu highly likely z polskiej strony, jak zawsze.
8: To była rosyjska rakieta? Pan potwierdza?
7: Nie.
5: MSZ zaznacza jednak, że takie pociski są używane wyłącznie przez rosyjskie lotnictwo strategiczne.
4: Michał Skolimowski, dziękujemy. Po wczorajszej eksplozji mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli syreny, ale nie dostali dokładnej informacji o tym, co się dzieje. Dziś rząd zapowiada, że przygotowuje nowy system ostrzegania Polaków. Ma powstać specjalna aplikacja i w ciągu najbliższych miesięcy uzupełnić obecny system alertów RCB. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
9: Nowe rozwiązanie ma usprawnić przekazywanie informacji o zagrożeniach i uzupełnić obecny system oparty na syrenach oraz alertach RCB. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreśla, że aplikacja ma pomóc w szybszym i skuteczniejszym informowaniu obywateli.
10: W ciągu kilku najbliższych miesięcy uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie, uruchomimy powiadamianie w aplikacji mObywatel.
9: Tymczasem po wysłaniu do około 30 milionów osób wiadomości SMS z linkiem do poradnika bezpieczeństwa rządowe strony internetowe były chwilowo przeciążone. Ministerstwo Cyfrowego

0: i ma złamany kręgosłup.
1: Kierujący samochodem osobowym marki Audi z nieustalonych przyczyn zjechał z jezdni na pobocze, a następnie uderzył w drzewo. W pojeździe łącznie znajdowało się 7 osób. Ponadto na miejsce zdarzenia przyjechał brat kierującego, który, jak się okazało, również prowadził samochód, będąc w stanie nietrzeźwości i również został zatrzymany.
0: Mówiła Aleksandra Freusz z wrocławskiej policji. Sprawca wypadku ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu do 12 lat więzienia, a nawet deportacja.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Powoli rozpoczyna się kolejny szczyt pielgrzymkowy. Na początku sierpnia na trasy wyruszy najwięcej pielgrzymek diecezjalnych i metropolitalnych. Nad bezpieczeństwem pątników czuwają SZOP-y i CSP. A co to takiego? Sprawdzała Aneta Paszko.
3: Każda pielgrzymka w Polsce ma tak zwane służby porządkowe. Ich zadanie to zapewnienie bezpieczeństwa na całej trasie, mówi Piotr Kaczorowski, szef Centralnej Służby Porządkowej Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej.
4: Centralna Służba Porządkowa zajmuje się przede wszystkim zatrzymywaniem ruchu w takich newralgicznych miejscach, czyli duże skrzyżowania, przejścia przez drogi krajowe, przejścia przez przejazdy kolejowe. Jako Centralna Służba Porządkowa robimy swój objazd trasy, no i kwatermistrze noclegów też robią swój objazd trasy, tam gdzie mamy mieć miejsca noclegowe.
3: Liczba osób zabezpieczających pieszą pielgrzymkę zależy od jej wielkości. W przypadku dużych pielgrzymek zaangażowanych jest łącznie nawet do 200 osób. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: A kolejne wiadomości za godzinę.
5: Słonecznie na Pomorzu, niebo na ogół bezchmurne, termometry pokazują od 21 do 26 stopni, wiatr umiarkowany północno-wschodni, ciśnienie 1015 hektopaskali, nocą na termometrach około 17 stopni. Jutro sporo chmur, gdzieniegdzie przelotny deszcz, ale słońce też się będzie w regionie pojawiać. Termometry pokażą w sobotę do 23-24 stopni. W niedzielę temperatury podobne, ale już bez opadów, więcej też słońca.

0: Radio Plus Fancy muzycznie rozpoczął nam tę godzinę, prawie 9 minut po 17. Marek Dmachewicz, przed nami druga część magazynu reporterów, a co w niej?
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: A przede wszystkim będziemy mówić o tym, co dzieje się aktualnie na rynku motoryzacyjnym i w jego okolicach.
2: Ceny paliw rosną, ale to nie jedyny ból głowy kierowców. Taksówkarze to kolejna grupa zawodowa, która przeżywa największe od wielu lat zmiany i zmaga się z wieloma niebezpieczeństwami. O tym dziś m.in. w magazynie, a ponadto nadchodzą zmiany w rozliczeniu kar rejestrowanych przez fotoradary, zaś w teście czarna edycja Mitsubishi ASX.
0: O tym wszystkim opowie Jarek Zgirski, Auto Plus już za chwilę, a magazyn tradycyjnie zakończą aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: 16 minut po 17, magazyn reporterów, a w magazynie teraz wieści ze świata motoryzacji.
1: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
2: Dzień dobry zmotoryzowanym i tym, którzy jeżdżą inaczej. Na szczęście pesymistyczny wariant cen paliw się nie ziścił, co nie znaczy, że jest taniej. Na wieść o zaprzestaniu wzajemnych ostrzałów przez USA i Iran sytuacja na rynku ropy unormowała się, ale analizy biura Reflex wskazują, że zarówno benzyna, jak i olej napędowy mocno zdrożały. Różnica tydzień do tygodnia w przypadku etyliny to 42 grosze na litrze, a oleju napędowego aż 71 groszy. Średnia cena litra zwykłej etyliny to dziś 7,51 zł. Grosze oleju napędowego 8,04 zł. Autogaz potaniało 6 groszy i teraz jego średnia cena to 3,11 zł. Czy receptą na drożyznę będą znów samoobsługowe stacje? Zobaczymy. Do Polski właśnie wchodzi hiszpańska sieć Petroprix, wzorowana na nieobecnej już skandynawskiej sieci Neste. Nie będzie mieć ani sklepów, ani innych usług, tylko paliwo w niższej cenie. Różnicą jest to, że tankowanie będzie teraz możliwe za pomocą aplikacji na smartfony. Stacja Petroprix na razie działa tylko w Cieszynie, jednak na Półwyspie Iberyjskim jest ona dość popularna. W Polsce na razie będzie się rozwijać na bazie przejętej od marki Moja części stacji. Rynek taksówkowy właściwie już od dwóch dekad dynamicznie się zmienia i wszystko na to wskazuje, że klasyczne korporacje taksówkowe niedługo całkowicie znikną z rynku. Z danych Rzeczpospolitej wynika, że tylko w tym półroczu z rejestrów wykreślono blisko 1200 firm taksówkowych. Zdecydowana większość to jednoosobowe działalności gospodarcze. Rynek przewozów zatem zmienia się i najważniejszą rolę zaczynają odgrywać platformy przewozowe, to jednak nie one są największymi beneficjentami zmian, a są nimi firmy pośredniczące, tak zwani partnerzy rozliczeniowi, zatrudniający kierowców świadczących usługi w ramach takich platform jak Uber, Bolt, Freenow czy iTaxi. Niestety brak jasnych rozwiązań prawnych doprowadza do nadużyć. Są pośrednicy, którzy działają nieuczciwie, mówi Jarosław Antoniuk, prezes Polskiego Związku Partnerów Aplikacyjnych.
3: Tysiące kierowców świadomie wybiera sektor platformowy zamiast etatu, chcąc zarabiać na własnych zasadach. Działają tu setki, jeżeli nie tysiące podmiotów i niestety część z nich robi to na szkodę zarówno kierowców, jak i na szkodę reputacji całej branży. Zdarzają się sytuacje, w których to kierowcy doświadczają rażących naruszeń. Bezpodstawnym zatrzymywaniu dokumentów, odmowie wykonania rozliczenia, o niejasnym systemie kar, oświadczenie usług bez jasnej podstawy prawnej, czy innych nieuczciwych praktykach, które docierają do nas z różnych stron.
2: Czy platformy przewozowe zdają sobie sprawę z tych nieprawidłowości? Wysłaliśmy stosowne zapytania do przedstawicieli Ubera i Bolta. Bolt zignorował nasze próby wyjaśnienia sprawy, Uber zaś wkrótce w krótkim komunikacie oświadczył, że tu cytat: kodeks społeczności Uber zobowiązuje każdego uczestnika platformy do przestrzegania obowiązującego prawa i wzajemnego szacunku. Dotyczy to również podmiotów działających w ekosystemie platformy. I dlatego każdorazowo zgłoszenia takich praktyk przez kierowców aplikacyjnych są w takich właśnie platformach rozpatrywane indywidualnie, przynajmniej do czasu, aż ustawodawca ureguluje i ten coraz bardziej rosnący segment rynku pracy. Znana amerykańska firma doradcza PwC, PricewaterhouseCoopers, została przyłapana na oszustwie. Analitycy GPT-Zero ujawnili, że dane dotyczące na przykład rynkowych prognoz sprzedaży aut elektrycznych zostały zmanipulowane poprzez użycie narzędzi sztucznej inteligencji. Raporty bliskowschodniego oddziału PwC zawierały zmyślone dane i fałszywe tezy, które stworzyły modele AI użyte przez pracowników tamtejszej filii. Smaczku całej sprawie dodaje też to, że z podobnymi zarzutami już spotkały się inne słynne firmy doradcze, czy EY, czy KPMG. Inny problem jest z fotoradarami, przynajmniej w Polsce. Kłopot polega na tym, że połowa wykroczeń nie została uwzględniona z powodu przedawnienia spowodowanego brakiem personelu. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nie ma wystarczającej liczby inspektorów, by w regulaminowym czasie jednego roku od ujawnienia wykroczenia wszcząć postępowanie. Winne są też przepisy, które niepotrzebnie całą procedurę wydłużają. Zwiększenie liczby pracowników będzie trudne, nie każdy bowiem chce pracować w budżetówce, więc łatwiej zmienić przepisy i tą drogą idzie ustawodawca. Już na jesień zapowiadana jest nowelizacja prawa nakładająca kary za brak odpowiedzi na wezwania, a w przypadku pojazdów, od których nie wyegzekwowano mandatu, będzie można zatrzymać dowód rejestracyjny lub pojazd zatrzymać do tak zwanego depozytu. Na razie plany Ministerstwa Infrastruktury są na etapie uzgodnień międzyresortowych. Zobaczymy, co czas przyniesie. Teraz przerwa. A po niej coraz bliżej nowej metody kontroli postoju podczas zakupów, a w teście Mitsubishi ASX, czyli nie całkiem czarny charakter.
1: Auto Plus.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
8: Po reklamie.

0: magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
1: Drugą część magazynu zacznę od nowinki z rynku handlu i usług. W Lidlu trwa pilotaż systemu parkingowego opartego na kamerach, wspieranego sztuczną inteligencją. W kilku lokalizacjach w Polsce zamiast parkomatów działają kamery, które automatycznie rejestrują wjazdy i wyjazdy pojazdów. Kierowcy nie muszą już pobierać biletów ani wpisywać danych pojazdu do maszyny, no chyba że przekroczą czas bezpłatnego parkowania, wtedy zgodnie z regulaminem powinni uiścić stosowną opłatę. Pilotaż wypadł na tyle pomyślnie, że Lidl chce go rozszerzyć na inne sklepy, a być może docelowo wprowadzić także w całej Polsce, bowiem testy zdaniem przedstawicieli firmy wypadły bardzo dobrze. Z perspektywy kierowcy ważne będą jasne i czytelne informacje na tablicach parkingowych co do zasad i czasu parkowania oraz reakcja na skargi i zażalenia. Do starych zasad już się przyzwyczailiśmy, stąd ta zmiana będzie wymagała pewnie dość długiego czasu na dostosowanie przyzwyczajeń. Idziemy na parking.
0: Test Auto Plus.
1: Dziś w menu specjalna wersja francuskiego Japończyka, czyli Mitsubishi ASX Black Edition. To miejski crossover dla innych SUV, bazujący na płycie podłogowej CMF-B od Renault. Japończycy nadali mu własne DNA, czyli nawiązujący do innych swych modeli pas przedni. Wersja specjalna Black Edition ma też dodatkowe czarne 18-calowe felgi i czarne dodatki. To, że ma czarny lakier ze srebrnym dachem, wcale nie jest takie oczywiste, bo Black Edition może być także czerwony, a nawet biały. Tak, biały. Za czarny element wtedy robi czarny dach tej wersji. Trochę się śmieję, ale generalnie auto w tych wersjach naprawdę prezentuje się bardzo fajnie. Co do innych różnic z kapturem, to trzeba wspomnieć, że jest od niego odrobinę niższy i krótszy. Pod maską możliwe są dwa silniki rodem z Paryża. W naszym testowanym ASX-ie był to czterocylindrowy silnik 1,3 litra o mocy 140 koni. To miękka hybryda sprzężona z siedmiobiegowym automatem. ASX w tej wersji napędowej nie lubi poganiania gazem, łatwo wtedy dostaje zadyszki, jednak spokojnie, ale stanowczo spinane ostrogą gazu posłusznie przyspiesza, stąd ruszając pod świateł czy wyprzedzając na autostradzie ASX. X nie jest zawali drogą. Kultura pracy czterocylindrowego silnika jest lepsza od wersji z trzema garami, a to przekłada się też na lepsze wyciszenie kabiny, gdzie nawet jadąc powyżej stówki da się jeszcze cicho rozmawiać z muzyką w podkładzie. Zawieszenie ma miękką charakterystykę, jest obliczone na codzienne zmagania z dziurami i garbami na jezdni. Lekko dygnie na zakręcie, ale właściwie od razu wiemy, gdzie leżą jego granice, za którymi fizyka wyrzuci już nas na przeciwległy pas. No i znów, kto jeździ spokojnie, będzie miał frajdę, bo to auto wygasza mankamenty jezdni sprawnie i bez protestu. ASX Black Edition ma wnętrze przejęte z kaptura i tylko znaczek na kierownicy oraz grafika ekranu multimedialnego sprawiają, że wiemy, że to Mitsubishi. Intuicyjność obsługi, jak to w Renault, jest dobra, no i ten genialny wyłącznik pikaczy. Mówię wam, oni za to powinni dostać pokojowego Nobla. Ci, których działanie tych systemów doprowadza do białej gorączki, wiedzą, dlaczego o pokojową nagrodę tu akurat chodzi. Wracajmy do ASX-a. O ile lubimy operować gazem płynnie i spokojnie, wtedy spalanie pozostaje zawsze w ryzach i podczas naszych wędrówek rzadko przekraczało 7 litrów. W zasadzie można powiedzieć, że oscylowało wokół 6,1, 6,2 czy 6,5, 6,8 litra w zależności od tego, czy jechaliśmy drogami krajowymi, czy autostradą i ekspresówką. W mieście na zimnym silniku i krótkich dystansach do 10 km zużycie rosło powyżej 7 i miało poziom 7,3-7,5 litra. To dobry wynik, który pozwala mu jeździć też na dłuższe dystanse, czemu sprzyja całkiem pokaźny bagażnik, który standardowo ma 428 litrów, ale przesuwna tylna kanapa potrafi zwiększyć go o kolejne prawie 200 litrów. I najważniejsze, Japończycy są tak pewni kontroli jakości swych pojazdów, że dają 5, a nie standardowe 2 lata gwarancji. Limitowana jest ona co prawda przebiegiem 100 tysięcy kilometrów, ale za to z pełnym asystans w całym okresie gwarancyjnym. Nasz testowany Mitsubishi ASX Black Edition kosztował 128 tysięcy złotych, ale teraz w salonie japońskiej marki jest przeceniony o kilkanaście tysięcy. Póki co rzadko widzę to auto na polskich drogach, a przyznaję, że to ciekawa opcja dla rodziny formatu 2 plus 1, 2 plus 2. Za tydzień przesiadka do okrętu flagowego Omody i kontrola zasięgu na prąd ich auta w wersji PHEV. Bohaterem testu będzie Omoda 9. Teraz już pora się żegnać. Jarosław Zgirski, jedźcie bezpiecznie, trzymajcie się drogi i do usłyszenia w komplecie za tydzień.
0: Auto Plus.

0: Magazyn reporterów Radia Plus do 18.20 minut. A w magazynie jeszcze pojawią się aktualności z Watykanu.
1: Reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Czas reakcji. Jak wojsko i służby mają reagować na zagrożenia? Katastrofa, nie zamach. Nowe ustalenia w sprawie katastrofy w Smoleńsku. Szturm w Ceucie. Kilkadziesiąt tysięcy migrantów w hiszpańskiej enklawie.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
6: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
5: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
6: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
7: Trwa Gdańskie Lato Muzyczne z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku. Od 4 do 8 sierpnia zapraszamy na muzykę w zabytkach Starego Gdańska. Znakomici kameraliści zagrają w Kościele Świętej Barbary, Sali Kameralnej Filharmonii, Kościele Świętego Jakuba, Kościele Świętego Józefa i Ratuszu Staromiejskim. Z kolei 9 sierpnia Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej w swojej siedzibie zagra z pianistą Danielem Ciobanu. Więcej na filharmonia.gda.pl. Energa z Grupy Orlen, sponsor strategiczny. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież apeluje o ewangelizację miast, prosi, by w tej intencji modlić się przez cały sierpień. Leon XIV ogłosił nową konstytucję dla Państwa Watykańskiego. Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej opublikowała raport za ubiegły rok. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież prosi o modlitwę w intencji ewangelizacji miast. To temat jego intencji na sierpień. Sam powierza Bogu sprawę ewangelizacji miast w przygotowanym z tej okazji filmie. Uczyń nas Twoimi świadkami, misjonarzami odważnymi i twórczymi, którzy życiem głoszą Twoją miłość, zdolną przezwyciężać pośpiech, hałas i anonimowość, mówi Ojciec Święty.
2: Lord Jesus, Good Shepherd. You walk through our streets and squares.
3: Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty przemierzasz nasze ulice i place, wchodzisz do wspaniałych gmachów i najskromniejszych dzielnic i w ciszy towarzyszysz milionom ludzi, którzy pośród hałasu i pośpiechu szukają sensu. Ty znasz, Panie, serce miasta, jego światła i cienie, jego zgiełk i samotność. Wiemy, że miasta są powołane, aby być miejscami wolności i możliwości, lecz mogą także przemieniać się w przestrzenie anonimowości i odosobnienia. Dlatego dziś prosimy Cię o nowe spojrzenie, zdolne odkrywać w życiu miejskim żyzną glebę dla głoszenia Twojej Ewangelii. Obdarz nas wiarą twórczą i głęboką, która nie zatrzymuje się na słowach, lecz wciela się w proste i bliskie gesty. Dodajmy, że obecnie niemal 45% ludności świata mieszka na obszarach miejskich. Wielkie miasta są więc największymi terenami misyjnymi naszych czasów. Leon XIV ogłosił dziś nową ustawę zasadniczą dla Państwa Watykańskiego. Zastępuje ona konstytucję przygotowaną zaledwie 3 lata temu przez papieża Franciszka.
4: Jak wyjaśniono na wstępie, opracowanie nowej ustawy zasadniczej wynikało z potrzeby uwzględnienia nowych wymogów związanych z zarządzaniem oraz z niektórych istotnych zmian prawnych. Potwierdza m.in., że na czele papieskiej komisji państwa watykańskiego nie musi stać kardynał. Watykańska konstytucja doprecyzowuje uprawnienia poszczególnych organów władzy. Potwierdza konstytucyjny charakter państwa watykańskiego. Ustawa zasadnicza pozostaje fundamentem i punktem odniesienia dla wszystkich innych aktów prawnych, potwierdzając wyjątkowość i autonomię watykańskiego porządku prawnego.
1: Ogłoszona dziś konstytucja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej APSA opublikowała raport za ubiegły rok. Kapitał własny wzrósł o niemal 90 milionów euro, lecz zysk operacyjny zmalał blisko trzykrotnie, z 62 do 22 milionów.
4: Prezes APSY, arcybiskup Giordano Piccinotti, wyjaśnił, że mniejsze zyski to wynik reorganizacji watykańskiego portfela finansowego. Dodał, że celem tej instytucji nie jest generowanie zysku operacyjnego, ale raczej zachowanie i konsolidacja aktywów.
1: Arcybiskup Piccinotti przypomniał, że rok 2025 był rokiem szczególnym, ponieważ zmarł Franciszek i został wybrany nowy papież. Administracja zagwarantowała w tych warunkach pełną ciągłość i stabilność.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Wieści z Watykanu zakończyły dzisiejszy magazyn do 18:10, a za chwilę Mikołaj Gronet będzie miał dla nas najświeższe wiadomości z kraju i z zagranicy.

0: Reklama.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
0: Po reklamie.
4: Radio Plus.
5: Uniewinnienie w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Prokuratura zapowiada apelację. Poważny wypadek balonu pod Grudziądzem. Za chwilę relacje świadków. Powiemy też o kapelanie żołnierzy, który pójdzie z Lublina na Jasną Górę. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada apelację. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan 28 lat temu. To jedna z najgłośniejszych i najbardziej tajemniczych zbrodni ostatnich dekad. O szczegółach Julia Ranosz.
6: Oskarżonych w tej sprawie zostało 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Sąd decyzję o ich uniewinnieniu podkreślił brakiem silnych dowodów, które potwierdzałyby, że oskarżeni popełnili zarzucane im przestępstwa. Całość ustnego uzasadnienia trwała około 3 godzin.
7: Zostanie skierowany wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wydanego orzeczenia i w stosownym terminie na pewno zostanie wniesiona apelacja przez prokuratora.
6: Mówił Piotr Krupiński z Prokuratury Krajowej. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w sierpniu 1998 roku. Ciało 17-letniej Iwony znaleziono nad Wisłą w Łęce Szczucińskiej. Przez blisko 20 lat sprawców nie udało się ustalić, a śledczy podejrzewali, że świadkowie milczą.
5: Julia Ranosz, dziękujemy. Prokuratura chce ustalić, jaki był tor lotu rakiety oraz ile przenosiła materiału wybuchowego. Śledczy badają incydent w Tarnawie Kolonii. Już oficjalnie potwierdzili, że spadła tam wczoraj rakieta H-101, wyprodukowana w Rosji w drugim kwartale tego roku.
8: Planujemy przesłuchiwanie świadków, zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą nam odtworzyć tor lotu pocisku. Jesteśmy we współpracy z innymi służbami państwowymi, ze Strażą Graniczną, z Dowództwem Wojsk Powietrznych, które tą instytucję dysponują informacjami dotyczącymi toru tego lotu pocisku, a więc kierunku, z jakiego on nadleciał i którą trasą się poruszał.
5: Mówił Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Przypomnijmy, wczoraj nad ranem w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Miał go przechwycić myśliwiec F-16, ale nie zdążył. Rakieta spadła na pole w Tarnawie Kolonii i eksplodowała. Nikomu nic się nie stało. Zbudził nas mocny hałas tak o porannym wypadku balonu pod Grudziądzem, mówią świadkowie. Podczas lądowania balon na ogrzane powietrze zahaczył o drzewo, a z kosza wypadli pilot i dwie pasażerki.
9: Duży szum drzew, myślałam nawet, że to burza jakaś taka nagła. Po prostu wyszliśmy na zewnątrz z mężem, balon jak gdyby już odfruwał, czyli to było już po tym awaryjnym wypadnięciu z balona.
5: Mówiła Katarzyna Kurzyńska, która była świadkiem wypadku. Pilot złamał nogę,

0: Cud nawrócenia i wysiłek, który przynosi błogosławione owoce, mówi ksiądz podpułkownik Maksymilian Jezierski z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.
1: Doświadczaliśmy ogromnej łaski Pana Boga. Widzieliśmy też cuda wypraszane przez Maryję w życiu tych młodych żołnierzy, którzy bardzo często przeżywali nawrócenie, więc ta grupa piąta lubelskiej pielgrzymki wpisała się w moją pamięć bardzo mocno, bo to były moje pierwsze doświadczenia pielgrzymkowe, które później wpłynęły na to, że stałem się przewodnikiem grupy wojskowej na Jasną Górę.
0: 48. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 3 sierpnia. Wierni do przejścia mają 320 km.

Na Pomorzu jeszcze pojawia się słońce, ale też mamy coraz więcej chmur. Termometry teraz pokazują od 21 do 24 stopni. Wiatr umiarkowany północno-wschodni, ciśnienie 1015 hektopaskali. W nocy na termometrach około 17 stopni. Jutro sporo chmur, gdzieniegdzie przelotny deszcz. Słońce głównie w pierwszej części dnia. Termometry pokażą w sobotę do 23-24 może stopni. W niedzielę już bez opadów, więcej też słońca.

Rod Stewart w Radio Plus, Marek Machewicz, lata z nutą nostalgii do 19:00, między innymi Three Eyes of Bass, Nick Kershaw, Kelly Family. Jutro odbędzie się wydarzenie łączące pomaganie, konkretnie honorowe krwiodawstwo z motoryzacyjnymi atrakcjami w zasadzie dla całych rodzin. Motoserce Gdańsk 2026, tak to się nazywa. Jutro na gdańskim stadionie, a o szczegółach porozmawiamy w tej godzinie z Dawidem Jastrzębskim, prezesem Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, które współorganizuje to wydarzenie. A za chwilę zajrzymy do kalendarium.

0: Zaglądamy teraz w Radiu Plus do kalendarium. 31 dzień lipca. Posłuchajmy, co się działo.
1: Rok 1346. Wielki mistrz krzyżacki Heinrich Düsemer wydał dokument wprowadzający w gdańskim głównym mieście prawo chełmińskie, którym była obdarzona większość miast w państwie krzyżackim. Rok 1677. W drodze do Gdańska król Jan III Sobieski z żoną i synem Jakubem zatrzymał się na nocleg w dworze Ferberów w Lipcach, gdzie był uroczyście witany przez władze Gdańska. Rok 1775. Gdańska Rada Miejska wydała rozporządzenie zakazujące uczestnictwa gdańskich kupców w wydarzeniu organizowanym przez Prusaków w Starych Szkotach, konkurencyjnym do jarmarku Świętego Dominika. Rok 1808. We wsi Lniska pod Gdańskiem podpisano protokół wytyczający szczegółową granicę między pierwszym wolnym miastem a Prusami. Rok 1834. Zakończono proces przekazywania skarbowi państwa dawnych posiadłości wiejskich Gdańska w rejonie Szkarpawy na Wielkich Żuławach. Własnością miasta pozostał tylko folwark w Sztutowie i lasy na Mierzei Wiślanej od Mikoszewa do Przebrna w pasie nadbrzeżnym. Rok 1871. Rząd niemiecki wydał rozporządzenie nakazujące budowę z funduszy państwowych nowego basenu przy wejściu do gdańskiego portu. Jego budowę zakończono 8 lat później. Dziś basen nosi imię Władysława IV. Rok 1924. Do gdańskiego portu z oficjalną wizytą wpłynął krążownik włoskiej marynarki wojennej Karl Mistello. Rok 1932. Na lotnisku w Gdańsku-Wrzeszczu odbył się pokaz niemieckiego starowca Graf Zeppelin. Aby obejrzeć to monumentalne dzieło ówczesnej techniki awiacji, na miejsce przybyły tysiące gdańszczan.
0: I tak się zdarzyło 31 lipca. To wszystko z kalendarium, a za chwilę w Radiu Plus o tym, co się będzie działo jutro na gdańskim stadionie podczas imprezy pod nazwą Motoserce.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Zobacz przyszłość motoryzacji na żywo. Zapraszamy na dni otwarte z nowym modelem Volvo EX60. Odwiedź nas, poznaj przełomowe technologie i przetestuj nasze auta. 31 lipca i 1 sierpnia w salonie Volvo Drywa przy ulicy Uczniowskiej 40 w Gdańsku.
2: Po reklamie.

0: Już jutro, 1 sierpnia na terenie Polsat Plus Areny Gdańsk odbędzie się wydarzenie pod nazwą Moto Serce Gdańsk 2026. To charytatywna akcja, w trakcie której oprócz tego, że można się dobrze bawić, będzie można też pomóc potrzebującym. Jak? O tym rozmawiałem dziś z Dawidem Jastrzębskim, prezesem Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, które organizuje to wydarzenie.
1: Radio Plus.
0: Jest to ogólnopolska akcja charytatywna. Na czym polegać będzie gdańska edycja?
2: No to jest gdańska odsłona, tak? Tej edycji ogólnopolskiej. Jeżeli chodzi o Gdańsk, czym ona będzie się różnić od innych? Tak naprawdę każdy z miast robi to po swojemu. Jest to wydarzenie, które jest realizowane przez kluby motocyklowe, które należą do Kongresu Ogólnopolskiego. No i my w Gdańsku oczywiście po raz pierwszy po długich, długich latach robimy to Moto Serce z taką większą pompą. To nie będzie tylko i wyłącznie oddawanie krwi, tak jak motocykliści co roku jeżdżą w ramach Moto Serca do punktów oddawania krwi, żeby właśnie to, co najważniejsze, przekazać. Teraz chcemy do tej wspólnej akcji zachęcić nie tylko właśnie motocyklistów na większą skalę, ale również mieszkańców Gdańska, okolic i również mam nadzieję, że całego województwa, żeby przyjechali właśnie do Gdańska.
0: Czyli głównym celem jest to, żeby zwiększyć ilość oddawanej krwi. Ale moje pytanie brzmi, dlaczego akurat w środku wakacji, przecież wielu mieszkańców po prostu wyjechało?
2: Tak, natomiast Gdańsk jest miastem turystycznym i my chcemy pokazać, że w Gdańsku fajnie się nie tylko żyje, ale fajnie się również spędza wakacje, ale spędzając fajnie wakacje możemy zrobić również coś pożytecznego, czyli przyjść na nasze wydarzenie i albo oddać krew, jeżeli ktoś nie będzie mógł, może zapisać się do bazy dawców szpiku, ponieważ będzie również z nami DKMS, ale również no, zobaczyć to, jak wygląda ta cała struktura tego wydarzenia, ile osób jest tam zaangażowanych, jak czasami niekoniecznie dobrze kojarzeni motocykliści, jacy to są wspaniali ludzie i jakie mają tak naprawdę wielkie serca.
0: No właśnie, a dlaczego akurat takie połączenie krwiodawstwo, motoryzacja z jakąś inną grupą czy subkulturą można było zorganizować wydarzenia, a tutaj akurat z motocyklistami?
2: No pewnie można zorganizować z każdym takie wydarzenie, natomiast Moto Serce Gdańsk jest to wydarzenie, które już od lat wpisuje się w kalendarz każdego roku jako ogólnopolskie wydarzenie, gdzie wszyscy motocykliści oddają krew. Zebraliśmy już przez te kilkanaście lat ponad 40 tysięcy litrów.
0: W całym kraju.
2: Tak, 40 tysięcy litrów krwi. No i oczywiście tu nie chodzi o rekordy, tu chodzi o to, żeby tej krwi zbierać jak najwięcej. Wiemy też, że ten okres letni jest takim okresem, kiedy najczęściej właśnie potrzeba jest tej krwi jak najwięcej, dlatego chcemy zrobić to właśnie teraz, zrobić to w momencie, żeby uzupełnić braki w różnego rodzaju, w różnych krwiach, których brakuje. No a to wydarzenie ma przede wszystkim pokazać, że no dzisiaj jest ważne, żeby oddać krew, ale również przez cały rok, więc jeżeli nie uda nam się jutro tego zrobić, to nie odpuszczamy, nie czekamy do kolejnego roku, tylko zachęcam do tego, żeby znaleźć w swojej okolicy najbliższy punkt pobrań i właśnie tam oddać to, co mamy najważniejsze, czyli swoją krew, czego nie jesteśmy w stanie wyprodukować sztucznie.
0: Będzie można oddać jutro krew, ale co oprócz tego będzie się działo? Bo przygotowaliście wiele atrakcji dla mieszkańców, dla turystów tego dnia.
2: Tak, zaczynamy o godzinie 8.00, wtedy otwieramy bramy całego wydarzenia Moto Serce. O godzinie 8.00 rozpoczyna się wielki retroaktywny bazar. Jest to bazar z częściami, z motocyklami, motorowerami, samochodami, głównie z okresu PRL-u, ale również starsze, trochę młodsze. Następnie o godzinie 10 już zaczyna się więcej atrakcji, czyli strefa dziecięca z dmuchańcami. Oczywiście cała strefa dziecięca jest przygotowana za darmo dla wszystkich mieszkańców Gdańska, więc zapraszamy. Oczywiście oprócz takiej strefy aktywności, strefy gastronomicznej, gdzie można przyjść, coś fajnego, ciepłego zjeść, czegoś się napić, ale jako, że jest to wydarzenie motoryzacyjne, nie zabraknie tam oczywiście masy motocykli. Będzie tam zlot motocykli nowoczesnych, ale również tych retro. Do tego dojeżdżają nam samochody retro, dzięki czemu stworzymy ogromną wystawę tych wszystkich sprzętów. Jeżeli ktoś posiada prawo jazdy kategorii A, ponad 8 salonów motocyklowych wystawiać będzie swoje motory z możliwością jazd testowych, więc może ktoś będzie chciał skorzystać i przejechać się najnowszą maszyną. No i oczywiście oprócz tego przez cały dzień ze sceny będzie grała muzyka, koncerty na żywo, a o godzinie 15 ruszamy z wielką paradą motocykli od stadionu. Objeżdżamy praktycznie cały Gdańsk tunelem pod Martwą Wisłą. Będziemy przejeżdżali obok Gdańska Głównego i z powrotem wracali na wydarzenie. Dlaczego? Dlatego, że data nie jest przypadkowa. 1 sierpnia oczywiście to jest data historyczna. O godzinie 17 wszyscy zgromadzeni łącznie z motocyklistami odpalą swoje silniki, no i uczcimy pamięć powstańców warszawskich o godzinie 17, więc wszystkich tych, którzy chcieliby również razem z nami to zrobić, gorąco zachęcam do tego, żeby zjawić się na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, no i razem z nami nie tylko zrobić coś dobrego, czyli oddać tą krew, zapisać się do dawców szpiku, ale również świętować tą chwilę.
0: Gościem Radia Plus jest prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Dawid Jastrzębski. Do rozmowy o wydarzeniu pod nazwą Motoserce Gdańsk 2026 wracamy za chwilę.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Wracamy teraz do rozmowy o pomaganiu potrzebującym, o wolontariacie i przede wszystkim o wydarzeniu pod nazwą Moto Serce Gdańsk 2026, gdzie będzie można pomóc potrzebującym, oddając swoją krew i zobaczyć kawałek historii motoryzacji. Naszym gościem jest prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Dawid Jastrzębski. Ale nie trzeba być zagorzałym fanem motocykli, żeby się dobrze bawić. Jakie elementy związane ze zdrowiem, z ratowaniem życia, z krwiodawstwem znajdą się na miejscu wydarzenia? Pytanie też moje dotyczy tego, jakie wyzwania, powiedzmy, logistyczne stoją przed wami, żeby zorganizować takie stoiska, tę część medyczną na miejscu.
1: Oczywiście nie trzeba być zagorzałym motocyklistą do tego, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu. To jest wydarzenie otwarte absolutnie dla wszystkich. Oczywiście ono jest kojarzone, jest tworzone głównie przez motocyklistów, natomiast jest tworzone dla wszystkich. Jeżeli chodzi o stronę logistyczną, techniczną, to już od kilku miesięcy działamy tak, żeby zapewnić dobrej zabawy, ale przede wszystkim będą tam punkty naszych partnerów społecznych, partnerzy społeczni, czyli będzie adiutarek, które będzie pokazywało pierwszą pomoc, będzie Polski Związek Motorowy, który będzie opowiadał o tym, jak zachować bezpieczeństwo w ruchu, ale również poza nim. Oczywiście do tego dojdzie ochotnicza straż pożarna, będzie stoisko Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, gdzie będzie można dowiedzieć się o tym, jak aktywnie działać w mieście, w różnych obszarach, od sportu po kulturę, po na przykład wyjazdy na wolontariat zagraniczny, ale również na stoiskach nie zabraknie pasjonatów modelarstwa, pasjonatów hobbystycznych, czyli małych samochodów, które można sobie zbierać. No, staraliśmy się urozmaicić to wydarzenie.
0: Wrócę jeszcze do samej kwestii krwiodawstwa. Ile będzie punktów pobrań? Czy nie będzie takiej sytuacji, że wytworzą się kolejki duże?
1: Znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o krwiobus, to do krwiobusa zawsze jest kolejka. Ale dlaczego? Dlatego, że to nie jest tylko, że przychodzimy, oddajemy krew i wychodzimy i to trwa 5 czy 6 minut. Jest to cała procedura, czyli musimy się oczywiście odpowiednio przygotować do tego, by w danym dniu oddać krew, czyli nie pofolgować sobie w poprzednim dniu, przyjść wypoczętym, na pewno przyjść zdrowym, bo tylko osoby zdrowe mogą oddawać krew. Po całym wywiadzie z lekarzem przeprowadzane są podstawowe badania i wtedy dopiero jest ta krew przyjmowana. Więc proszę się nie bać tych kolejek, bo bardzo często kolejka nie jest spowodowana tym, że czekamy na przyjęcie, tylko czekamy, ponieważ trwa procedura tych badań przed oddawaniem krwi. Przez cały okres imprezy, wydarzenia oczywiście krwiobus nie może być, ponieważ ta krew musi być później przygotowana odpowiednio do magazynowania, więc on będzie musiał trochę wcześniej wyjechać. Natomiast dostaliśmy jasną informację, że jeżeli będzie bardzo dużo chętnych, to oczywiście krwiobus z nami zostanie trochę dłużej.
0: To na koniec jeszcze takie pytanie. Dlaczego akurat połączenie krwiodawstwa i motoryzacji? Jakie są szanse na to, że właśnie takie wydarzenia długofalowo zainteresują społeczeństwo do oddawania właśnie krwi, do udziału w takich akcjach? I czy dzisiaj trzeba robić takie duże imprezy, żeby społeczeństwo zainteresować pomaganiem w jakikolwiek sposób, w tym wypadku akurat oddawaniem krwi?
1: Czy ja myślę, że każda możliwość mówienia o tym, co faktycznie jest potrzebne, czyli w tym wypadku potrzebna jest krew, czy w innych przypadkach potrzeba innego rodzaju wsparcia, to nie jest tak, że powiemy o tym raz, gdzieś może raz w telewizji, raz w radiu, powiesimy jakiś plakat i już jest sprawa załatwiona. W samym Gdańsku mieszka prawie 500 000, jak nie więcej, osób. Musimy mieć się brać również pod uwagę, że nie każdy kiedyś miał możliwość usłyszenia o tym, że krew jest potrzebna. Dla nas jest to oczywistość, jeżeli jesteśmy zdrowi, poruszamy się, nie chodzimy do lekarza i tak dalej, nie potrzebujemy przede wszystkim tej krwi. Jest to oczywistość, którą po prostu jest w nas i nawet nie zwracamy uwagi na to, jak ona jest ważna. Natomiast właśnie tego typu wydarzenia, kiedy głównym tematem jest krew, właśnie oddawanie tej krwi, krwiodawstwo, pokazują, że to my jesteśmy w stanie zmienić czyjeś życie, właśnie oddając te niecałe pół litra krwi raz, nie wiem, na kilka miesięcy, może raz w roku. Jeżeli każdy gdzieś tam z tyłu głowy będzie miał taką myśl, że zrobię to raz w roku, to na pewno nigdy w życiu tej krwi nam nie zabraknie. Ale również tego typu wydarzenia potrzebne są po to, by zwiększyć świadomość, że bardzo często w naszych ciałach płynie jeszcze większy skarb, bo nie tylko krew jest właśnie skarbem, ale niektórzy mają konkretną krew, którą ktoś inny potrzebuje, bo jak wiemy, jest kilka rodzajów krwi, które nie każdy może przyjąć, nie każdy może oddać, więc to jest ważne, żeby było różnorodnie. Tak jak różnorodni jesteśmy my jako ludzie, tak samo różny ten skarb płynie w nas.
0: Życzymy zatem dużej ilości pozyskanej krwi
1: i dużej ilości osób, które zapiszą się do tego krwiodawstwa, bo powiem szczerze, że dla nas największą ideą jest to, żeby zachęcić osoby właśnie, żeby nie tylko tego jednego dnia oddawały, ale żeby jakby zapisały się i robiły to cyklicznie.
0: Czyli to będzie taki wskaźnik sukcesu tej imprezy, tak? Ilość osób, które się zapiszą do honorowego krwiodawstwa. Życzymy zatem wielu nowych krwiodawców. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Naszym gościem był prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Dawid Jastrzębski.

0: jak zawsze.
1: To była rosyjska rakieta? Pan potwierdza?
0: Nie.
2: Uzbrojony rosyjski pocisk H-101 eksplodował wczoraj na polu w Tarnawie Kolonii. Nikomu nic się nie stało. Włochy zawiesiły umowę Schengen z Hiszpanią, to doniesienia agencji informacyjnej ANSA. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Włoch miało nakazać zamknięcie granic morskich i lotniczych. Wszystko po tym, jak do Ceuty hiszpańskiej eksklawy u wybrzeży Maroka przedostało się kilkadziesiąt tysięcy migrantów. Kilkudziesięciu z nich zginęło. Wciąż jest w szpitalu i to tam jutro usłyszy zarzuty. Sprawca wypadku w Kamiennej koło Międzychodu może trafić też do aresztu. Trzy osoby zginęły po zderzeniu dwóch osobówek na drodze krajowej numer 24. Jedną z nich jechał Damian B. z żoną i dwiema córkami. Mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
3: Podejrzany na prostym odcinku drogi w kierunku Poznania wyprzedzał samochód ciężarowy oraz samochód osobowy. Doprowadził do zderzenia z jadącym naprzeciwko samochodem osobowym, który w wyniku tego zderzenia przewrócił się na dach i wylądował w rowie.
2: Dwie pasażerki i kierowca Peugeota zginęli na miejscu. Sprawca miał prawie promil alkoholu. To recydywista, grozi mu 20 lat więzienia. Trwa spotkanie zwolenników byłego premiera Mateusza Morawieckiego pod hasłem Rozwój plus Wy. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Dopytywał byłego premiera o niezwykłego gościa. Na spotkaniu pojawił się działacz rosyjskiej opozycji i wielokrotny arcymistrz szachowy Garry Kasparow.
4: Garry Kasparow tu wystąpi. To jest taka trochę prośba o strategię od takiego genialnego stratega?
5: To jest kwestia zagrożenia rosyjskiego, w skrócie rzecz ujmując, bo Garry Kasparow jest niezwykle aktywnym członkiem społeczności międzynarodowej, która wskazuje na te ryzyka, które się cały czas transformują, ulegają metamorfozie. I to, że on tutaj będzie, bardzo mnie cieszy, bo to doprowadzi również do takiej dyskusji z całą pewnością, jak ważne jest cały czas zagrożenie rosyjskie, o którym my czasami niestety zapominamy.
2: Przypomnijmy, Rozwój Plus ma już swój klub parlamentarny w Sejmie po tym, jak frakcja Mateusza Morawieckiego pokłóciła się z Prawem i Sprawiedliwością.
6: Wiadomości Radia Plus.
2: Bochnia ponownie rozbrzmi muzyką gospel, to za sprawą festiwalu Gospelowe Lato. Uczestnicy

0: nie ma wziąć udziału. Warto przyjść, żeby poczuć ten klimat, podładować swoje baterie. Ludzie, którzy przyjeżdżają, napełniają się dobrą energią.
1: Mówiła Agnieszka Pukowska. Szósta edycja festiwalu Gospelowe Lato odbędzie się od 6 do 9 sierpnia w Bochni pod patronatem Radia Plus.

0: Sporo teraz chmur na Pomorzu, ale słońce też jest obecne. Miejscami w regionie trochę nawet nieba bezchmurnego. Na termometrach od 20 do 24 stopni, wiatr umiarkowany północno-wschodni, ciśnienie bez zmian, 1015 hektopaskali. Nocą 17 stopni. Jutro pochmurno, gdzieniegdzie przelotny deszcz, słońce głównie w pierwszej części dnia. Termometry pokażą w sobotę do 23 stopni. W niedzielę padać nie powinno, więcej będzie też słońca.
1: Radio Plus.

Prime w Radiu Plus, prawie 13 minut po 19. Marek Wachewicz, lato z nutą nostalgii do 20. Między innymi Natalii Imbruglia, The Bangles, Foreigner, Backstreet Boys, teraz Big Mountain.

0: The Bangles w Radio Plus, Manic Monday z 1986 roku. Co ciekawe, autorem piosenki jest sam Prince. Napisał ją na początku lat 80. z myślą o swoim bocznym projekcie R&B żeńskim Apollonia 6. Ostatecznie uznał, że utwór nie pasuje do tamtego zespołu i przekazał go do The Bangles. Taka historia tego przeboju. A za chwilę w Radio Plus Tina Turner.
1: Reklama. Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

Natalii Imbruglia w Radiu Plus. Jutro, 1 sierpnia, jutro przypada Międzynarodowy Dzień Alopecji. Alopecji, co to takiego? To choroba autoimmunologiczna powodująca wypadanie włosów, uszkadzanie mieszków włosowych oraz powstawanie okrągłych, łysych placków na ciele. A celem tego dnia jest edukacja społeczeństwa na ten temat, no i okazanie wsparcia osobom dotkniętym tą chorobą oraz walka z wykluczeniem i stygmatyzacją. Zatem więcej empatii, proszę Państwa, bez szydery, nie tylko jutro, tym bardziej, że ta choroba dotyka również dzieci. Szacuje się, że choruje na nią około 2% populacji na całym świecie. Wśród najbardziej znanych osób, które ta choroba dotknęła, jest na przykład amerykańska aktorka Jada Pinkett Smith, żona Willa Smitha. A Państwo pamiętają, co zrobił w 2022 roku w trakcie rozdania Oscarów, gdy prowadzącemu galę Chrisowi Rockowi zachciało się z tego żartować? Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny w Radiu Plus. Prawie do nieba.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
3: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim, w każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci, koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lambery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecena Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
0: Po reklamie.

Radio Plus 8 minut pozostało do godziny 20. Na koniec tej godziny Backstreet Boys i Gypsy Kings, a od 20 prywatka z Radiem Plus. Piosenki wybrał i osobiście zagra. Aż do północy Marek Sierocki. Życzę dobrej zabawy, udanego wieczoru i całego weekendu. Do usłyszenia, Marek Wochewicz.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Radio Plus. Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
5: Witam serdecznie w piątkowy wieczór. Pora rozpocząć piątkową prywatkę, a na początek duet Modern Talking, You Can Win If You Want, potem Sissy Catch, Cause You Are Young.

0: Kylie Minogue utworem Got to be Certain zakończyła pierwszy piątkowy miks.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to ofre, tanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
3: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz drugi piątkowy miks otwieramy przebojami włoskimi. Albano i Romina Power, Sempre Sempre, potem Umberto Tabini, Ciao Siciliano, a także Mattia Bazar i T-Cent.

Śpiewał Jason Donovan, teraz tytułowa piosenka z filmu Neverending Story, Lima, potem Iron Cara i przebój z filmu Flashdance. Będzie też duet Pet Shop Boys i Always On My Mind, a ten mix zakończy Belinda Carlisle utworem La Luna.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Kolejny piątkowy miks zaczynamy po polsku. Zdzisława Sośnicka, Ale jak gwiazd, potem Papa Dance, Kamikadze Wróć, a także Franek Kimono i King Bruce Lee Karate Mistrz.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: zespół Bonnie M utworem Silicon Fusion zakończył ten miks.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Viola, let me see you dance, baby.
1: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
2: Kolejny piątkowy miks otwierają włoskie hity. Na początek Cukero i Baila, potem Marco Bocchino, Jotivoli Tanto Bene, a także grupa Ricky Poveri i Sara Perchettia.

kończymy spotkanie z włoskimi przebojami. Teraz już Chris Ria, I Can Hear a Heartbeat, potem Alison Moyet, Love Resurrection, potem przeniesiemy się na chwilę do Francji, Desirelli, Voyage Voyage, a ten mix zakończy Erta Kitt. Usłyszymy jej wielki hit This Is My Life.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Borystrzyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
3: Prywatka z Radiem Plus prezentuje Marek Sierocki.

To był Gwiazdor Italo Disco Gazebo i Masterpiece, a przed nami grupa Manam i Simple Story, potem Kongi, nasze rendezvous. Będzie też Izabela Trojanowska i wszystko, czego dziś chce.

Za nami zespół Bonham, a przed nami grupa Abba, Love on Me, potem Transex, Living on Video, Azul i Negro i The Night, a także Falco w nagraniu Vienna Calling.

dalszym ciągu w kołyszących klimatach. Za nami Ugoton, a przed nami Bob Marley, One Love i People Get Ready. Potem John Holt, Help Me Make It Through the Night, a także Boris Gardiner w piosence I Wanna Wake Up With You.

To był angielski wokalista, gitarzysta i kompozytor Chris Rea. Teraz już Dalida i wiązanka Generacja 78, potem Donna Summer, I Remember Yesterday, a także grupa Village People i In the Navy.

stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz